wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: paliwa mogą być dziś droższe. Zaczęło się wygaszanie rządowego pakietu. Prokurator i kontrolerzy zbadają sprawę zarobków lekarza. Wege burger zostaje, za to kiełbasa będzie mogła być tylko mięsna.
1: Newsy Rock Radia.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6,10 zł za litr, a diesel zdrożeje o 7 groszy i będzie kosztował 6,44. Są też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
2: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
0: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem. Zaczynają się kontrole w warszawskich szpitalach. Są też doniesienia do prokuratury. To pokłosie afery związanej z zarobkami młodego warszawskiego lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Premier zapowiedział, że rząd będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy. Dlaczego? O tym Błażej Kulesza.
3: To też odpowiedź na aferę związaną z zarobkami Dawida Kacprzyka, lekarza bez specjalizacji, byłego radnego Koalicji, który w miejskim szpitalu zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
4: Prezydent zalecił pilny audyt.
3: Jak mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Urzędu, audytowane mają być nie tylko placówki, w których pracował pan doktor, ale wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe w mieście.
4: Zakres działania jest dość szeroki. Przede wszystkim będą sprawdzać organizację obsady kadrowej.
3: Władze Warszawy już zapowiedziały, że wspomniany lekarz z każdej godziny będzie się musiał rozliczyć.
0: Ważna informacja dla rodziców. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Rozpoczął się 1 czerwca. Kto się spóźni, straci pieniądze za czerwiec. O czym teraz Agnieszka Wynarska.
5: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
6: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
5: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
0: Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów. Startuje dzisiaj w Bangkoku. W pierwszym turnieju Polki wygrały 3 z 4 meczów. Wege burger zostaje, za to kiełbasa będzie mogła być tylko mięsna. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy rozdzielające nazewnictwo produktów mięsnych i roślinnych. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych dla mięsa, na przykład schab, boczek, kiełbasa, czystek.
7: Po drogach w Warszawie o tej porze jeszcze jedzie się spokojnie, a my przypominam, że od poniedziałku wodociągowcy prowadzą pracę na ulicy Pułaskiego na osiedlu Henryków. Zajęta została część skrzyżowania ulic Szałbiowej i Pułaskiego. Ruch odbywa się tam zwężonymi jezdniami. Nie skręcicie z Pułaskiego w stronę ulicy 15 sierpnia. Tak będzie do końca lipca.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Poranek w Warszawie szykuje się raczej pogodny. Dzisiaj synoptycy przewidują sporo słońca, mało chmur i podobno nie będzie padać, ale nie jest to pewne na 100%. Termometry w ciągu dnia pokażą około 20 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie powolutku wraca do normy, więc to też powinno pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale z każdym dniem będzie robiło się cieplej.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Radio. Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
3: No właśnie spać się kładę.
0: Powstanie Rock Radia.
4: Prawdziwi rewolwerowcy, na pewno. Rewolwerowcy.
5: Rewolwerowcy.
4: Są na pierwszej linii frontu, proszę państwa.
5: W pierwszej minucie samobój.
4: Tak jest. Dzień dobry państwu. Kłaniam się bardzo nisko. Kajto Ruszczyk, Polot Guziczków.
5: Dzień dobry, Jan Bajor Bajorek.
4: Dzień dobry.
5: Rewolwerowiec.
4: Jesteśmy. Tak. Stół bez nóg. Proszę państwa, będziemy z państwem do 10:00. Jeszcze 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze, proszę państwa. Kłaniamy się bardzo nisko. Będziemy grać klasykę rocka Bon Jovi, Living on a Prayer. 5 po 6:00. Fajnie być z wami. Dzień dobry, witajcie.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Made in Brooksy Beach w Rock Radio 16 po 6. Wystartowaliśmy środę, proszę Państwa, i już mamy pierwszy telefon. 2 2 4 4 0 66. Halo.
1: Siema Rock Radio, Wojtek Tytowa się kłania, komendant. Już na posterunku, już działamy, już strzelamy, nie dajemy się. Jednak środa, to już trzeba myśleć o weekendzie pomalutku.
2: No tak.
1: Jakaś siatkóweczka, może plażówka, może jakieś coś gdzieś. No, plany drobne są, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale na razie to walczymy do samego końca. Kurczę, tak patrzę sobie. Mam nadzieję, że ta rodzinka, nasza rogradia idzie razem z nami, bo kurczę, by było przykre, że jakby kogoś brakło na pewno. Mam nadzieję, że Kajtuś i Bajer dacie znać, że będziecie później, bo tak sobie już rozkminy prowadzi, a jednak by z wami poszło się dalej i bez tego to się nawet nie wyobrażam sobie poranków, ale będziemy walczyć właśnie cały czas. Pamiętajcie, wy nas możecie opuścić, ale my was nigdy nie opuścimy. Hell yeah,
0: pozdrawiamy pana komendanta. No, jak tak dalej będę się prowadził, to wyląduję pewnie na Powązkach. Pozdrawiamy serdecznie, kłaniamy się nisko panu komendantowi. Dziękujemy za ten miły telefon. Pozdrawiamy serdecznie, kłaniamy się nisko.
2: Ściskamy bardzo
0: tak
2: mocno.
0: Jest dyplom, tak jest. Prymusa Powstania Rock Radia leci do Cycowa, tak dobrze mówię?
2: Cycowa albo Sycowa?
0: Sycowa.
2: Podejrzewam, że Sycowa.
0: Sycowa to głodnemu chleb na myśli. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, 18 po 6. Witajcie. Dzień dobry.

0: Dancing in the Dark i Bruce Springsteen w Rock Radio 21 po 6 plus wakacji i lata jest taki, że o tej porze już można tańczyć przy świetle słonecznym, proszę Państwa. Skorpiosi i Blondie za chwilę w Rock Radio, łączy nas klasyka rocka. Czego rżysz?
1: Ja lubię, jak ty stwierdzasz takie fakty, to jest fajne.
0: No tak, bo gdybyśmy byli zimą, no, to jeszcze byłoby ciemno.
1: Jasne, że tak.
0: Wtedy można by było potupać.
1: Jest jeszcze jeden plus, bo ktoś mógł na przykład się nie zorientować, że już jest prawie lato, nie? Nie wstają i mówi, Jezus Maria, dzięki Janek, to już teraz wiem, że mogę tańczyć w świetle słońca.
0: To jest tak zwana misyjność.
1: No.

0: Za 27 minut, proszę Państwa, jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i teraz uwaga, dowody na to, że jesteśmy na żywo. Trwa mecz między Austrią a Jordanią, proszę Państwa.
1: Cholera, ale
0: tak
1: rozgrywka.
0: Jest. I proszę Państwa, no, 1-0 dla Austrii.
1: O Jezu, naprawdę?
0: Po bramce Schmidta, tak, z 20, proszę Państwa, minuty asystował Schlager. I co ciekawe, w ogóle tutaj oczekiwane gole są bardziej po stronie Jordanii, no ale niestety oczekiwania to jedno, a rzeczywistość to drugie, bo posiadanie...
1: No właśnie, posiadanie.
0: Zdecydowanie po stronie Austriaków.
1: Okay.
0: 77 do 23.
1: Ale posiadanie piłki to nie, wiesz, to przypomnijmy sobie czasy na przykład tego.
0: Bajecznego Bayernu Monachium i Pachenkesa,
1: nie, naszego trenera, Boże, Cześka Michniewicza.
0: No tak.
1: No tam z posiadaniem piłki, ale jak autobusik postawiliśmy, człowieku.
0: Ale z posiadaniem piłki to nie miało nic wspólnego. Dobrze, że powiedziałeś, że nie mamy czasu. Także czamba, łamba, tap, tap, bardzo piłkarski kawałek za 26.
1: O, idealnie, proszę bardzo.
0: Proszę Państwa, trwa mundial.

0: ulice.
1: Wczoraj rozpoczął się remont ulicy Spalinowej. Droga jest całkowicie zamknięta na odcinku od Grenadierów do Międzyborskiej. Objazdy prowadzą między innymi ulicami Grenadierów, Aleją Waszyngtona i Międzyborską. Uważajcie na oznakowanie i zaplanujcie więcej czasu na przejazd, bo te utrudnienia potrwają nawet do połowy sierpnia.

0: Bartosiewicz i zegar. Nasz wskazuje, że za 4 minuty będą newsy, proszę Państwa, w nich między innymi o podpisaniu umowy o obronności między Polską a Niemcami. Co jest ciekawe, biorąc pod uwagę wczorajsze wydarzenia z Berlina. Szczegóły za chwilę.
1: Tu Rock Radio.

0: Tak oto dojechaliśmy do godziny 7. Słuchacie Rock Radia, proszę Państwa, przed Wami teraz najświeższe newsy.
1: Polska i Niemcy podpiszą dziś umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Samozwańcze patrole legitymujące obcokrajowców pod lupą policji. I Małgorzaty, łączcie się w ten weekend w Krakowie. Zlot Małgorzat.
2: Rock Radia.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś w Warszawie ministrowie obrony Polski i Niemiec podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Spotkanie ministrów odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Umowa ma dotyczyć m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Policja bada sprawę samozwańczych patroli, które pojawiły się na warszawskim dworcu centralnym. W internecie są nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać obcokrajowców i kontrolować ich dokumenty. Fałszywi mundurowi mieli plakietki z napisem "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie jest powiązana z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. O szczegółach Ben O'Connor.
3: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
4: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentów.
3: Incydentami zaniepokojone są także organizacje, które na co dzień pomagają migrantom w Polsce. Kalina Czwarnuk z Fundacji Ocalenie mówił o atmosferze zagrożenia wśród cudzoziemców.
5: Te sygnały dotyczące tego, że w Polsce nie ma dla nich miejsca albo nie są mile widziane, płyną nie tylko ze strony skrajnie prawicowej, ale też często ze strony polityków partii rządzących.
3: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
1: Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
6: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
1: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus, Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali, mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Holenderski Senat przyjął ustawę zakazującą tzw. terapii konwersyjnej, czyli praktyk mających zmienić orientację seksualną lub tożsamość płciową. Za złamanie nowych przepisów będzie grozić grzywna do 27 tysięcy euro lub kara do 2 lat więzienia. Profesjonaliści, którzy będą prowadzić lub oferować takie praktyki, mogą również stracić prawo wykonywania zawodu. A teraz Kraków, gdzie po raz 10 odbędzie się zlot Małgorzat. Wydarzenie w najbliższą sobotę w krakowskim magistracie. Będzie tort, występy artystyczne i prezentacja Super Małgorzaty, zapowiada Małgorzata Stuch.
7: Którą w tym roku została Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego w Nowej Hucie.
8: W tym roku życie to jest teatr, taki hasło i będzie Małgorzata związana z teatrem. Świetna reżyserka zresztą, taka nasza krakowska, więc tym bardziej jest ciepło w sercu.
1: Dodaje Małgorzata Jantos, jedna z inicjatorek zlotu, na który od lat przyjeżdżają Małgorzaty z całej Polski.
2: Rock Radio.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Leo Messi dogonił Mirosława Klose i został współliderem klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Algierię 3-0, a Messi strzelił wszystkie 3 gole, dzięki czemu ma ich już 16. Francja wygrała z Senegalem 3-1, a Norwegia pokonała Irak 4-1. Maja Kwalińska zagra w turnieju głównym na Wimbledonie, dostała dziką kartę. Polka wciąż odpoczywa po French Open, a do londyńskiego turnieju szykują się pozostali nasi tenisiści. Ze zmiennym szczęściem Hubert Hurkacz pokonał w hale Andrija Rublowa, Magdalena Fręch przegrała w Berlinie z Niemką Ewą Lis, a Kamil Majchrzak uległ w Queen's Club Jerzemu Leheczce.
2: Rock Radio w drodze.
10: Przypominamy, że w Alei Niepodległości przy Filtrowej trwają prace torowe i ciepłownicze. Tramwaje nie kursują między Nowowiejską a stacją metra Pole Mokotowskie i jeżdżą objazdami przez Rakowiecką oraz Marszałkowską. Na miejscu działają linie zastępcze, a wsparciem jest autobus 174. Te utrudnienia potrwają do połowy września.
2: Pogoda.
10: Planowy Warszawie powinno być pogodnie. Dzisiaj ma być też mało chmur i podobno też nie będzie padać. Z kolei na termometrach w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy około 22 stopni i taka powinna być też ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, ale za to mamy ciśnienie w normie, a jutro ma być troszeczkę cieplej. A takiego skoku temperatury możemy spodziewać się bliżej weekendu. Już w piątek temperatura sięgnie 28 stopni w dzień.
2: Rock Radio 103,7 FM.
11: Co to jest używka?
12: Do włosów.

0: Się do Rock Radia, bo byłoby super, bo spotkanie jest klasowe po 50 latach matury oczywiście. Donoszę uprzejmie, że pogoda się rozkręca, jest pięknie.
1: Ja myślę, że
0: i
1: na kogoś.
0: Rozpoczynamy nareszcie pracować. Cudo. Ja wam tego życzę, żebyście też mieli takie chęci jak ja. Życzę miłego dnia. Jacule, siemanko!
1: Siemanko!
2: Cześć, Jacule. No chcieć to można, prawda? Gorzej jak się nie ma jak. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Chcieć można wiele, jak?
2: Jak mówiła moja była
1: tak dziewczyna. Jest.
2: Pozdrawiamy cię, Jacula. Bogdan, jeżeli nas słyszysz, no to odezwij się do Jaculi. Macie spotkanie.
1: W ogóle, jeżeli ktoś na przykład usłyszał ten tekst twojej byłej dziewczyny dopiero teraz i w ogóle to, że ja to podaję, to strasznie jest to dziwne, nie?
2: Dlaczego?
1: No rzucam tekstem twojej byłej dziewczyny, wiem, że to twoja była dziewczyna, to jest dziwna relacja.
2: Nie!
1: Jeżeli ktoś nas dłużej zna, no to wie, nie, że to ty opowiadałeś,
2: to
1: nie?
2: To jest bardzo tak to... ważna mongolska mądrość, dlatego ją powtarzasz, a nie dlatego, że wymyśliła moja była dziewczyna. Zresztą ona pewnie tego nie wymyśliła. Pozdrawiamy serdecznie Jacka, dwie dwójki,
1: wzięła z demotywatorów.
2: 66. Ja bym powiedział, z czego wzięła, ale to bardzo nieładnie. Aha. Journey, anyway you want it, 18 po 7.

Planet, grupa Journey w Rock Radio 21 po 7. Za chwilę Talking Heads i David Bowie. Niezmiennie gramy klasykę rocka. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Czekamy na sygnał od Was.

0: wiem, że będziecie tęsknić za tym, gdy przy tym kawałku mówiłem, że trzeba obejrzeć film pod tytułem Sezon Rezerwowych. Polecam. David Bowie, Heroes w Rokradiu za 27.
1: Kto będzie ten będzie?
0: Ja wiem, że to
1: ale
0: nie.
1: Wiesz, że ja cały czas nie obejrzałem.
0: No wiem, tak samo jak nie obejrzałeś cały czas filmu Trainspotting.
1: Tak, i Old School.
0: No.
1: Pamiętasz, że mi pożyczyłeś na płycie?
0: Tak.
1: Potem powiedziałeś, że gdzie jest moja płyta? Powiedziałem, nie, no ja już ci oddałem.
0: Nie oddałeś.
1: W zeszłym tygodniu z nią znalazłem.
0: No i tak wiem, jak rozpadła się cała moja płytoteka filmów z Willem Ferrellem między
1: ale
0: innymi.
1: Ona miałem jest bezpieczna.
0: Ale ja miałem filmy, których już nie ma. Ja miałem wszystkie filmy z Willem Ferrellem na DVD, których już nie kupisz, już nie dostaniesz.
1: Ale ja mam jakby co.
0: To jest perełka. Old School to, a stare, ja miałem

0: Semi Pro. Miałem tyle tych filmów, miałem Casa de mi Padre. Tego nie kupisz. I ja nie mam tych filmów, bo tak właśnie pożyczałem kolegom takim jak ty, między innymi. Kochani, ale my nie o tym. Dobrze, proszę państwa. My mieliśmy... A, dobra. Rebus Niebus będzie po 8.
1: Dokładnie.
0: Padło takie pytanie wczoraj na social mediach, na Facebooku i na Instagramie Rock Radia. Za czym będzie najbardziej tęsknić? No i przeważał Rebus Niebus, więc dobre wieści są takie. Póki jesteśmy, jest Rebus Niebus. Będzie po 8. Zapraszamy. W Rock Radiu ONA znalazłam za 26. 8.

0: trójce.
1: Na Czerniakowskiej przy skrzyżowaniu z Łazienkowską trwa budowa kolektora Mokotowski Bis. W kierunku Wilanowa wyłączony jest lewy pas przed skrzyżowaniem i jeden pas za nim. Skręty i wyjazd z Łazienkowskiej pozostają bez zmian. Przypominamy też pasażerom, przystanek Legia Stadion jest zawieszony. Utrudnienia potrwają przez kolejne etapy inwestycji.

0: Good, Higher Love, Rock Radio, proszę Państwa, za 4:08 dojeżdżamy do newsów o 8:00 i uważajcie, w newsach o 8:00 strajk w ZUS-ie. I zastanawiam się, czy to jest strajk, którym ktokolwiek by się przejął. Bo ja nie. Ale posłuchajcie nie Państwo, z czego ufą.
1: Ciemno w pracy.
0: No to mają tak, biurokraci. Rock Radio.

0: Jan Bajor Bajorek. Powstanie Rock Radia. Jeszcze dziś w programie.
1: Ola!
2: Dojechaliśmy do ósmej. Ola, muchachos!
1: Muchachos,
2: proszę państwa, po ósmej rządzi rebus jebus. Zagadka dźwiękowa za rozwikłanie, której można zgarnąć satysfakcję.
1: Si.
2: Zapraszamy serdecznie specjalnym gościem, jak państwo słyszą, Alfonso Gomez.
3: W oddziałach ZUS-u w całym kraju rusza strajk ostrzegawczy. Rząd planuje wyższą akcyzę na alkohol i opłatę cukrową. I mniejsze korki w stolicy Podhala w związku z otwarciem ważnej inwestycji.
0: Newsy Rock Radia.
3: Paulina Nawrocka, zapraszam. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy właśnie rozpoczyna się w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Informacje w tej sprawie zebrał Grzegorz Kozieł.
4: Związkowcy zapowiadają, że pracownicy w całej Polsce na 2 godziny odejdą od swoich stanowisk pracy. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy zbyt niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą.
3: Kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów chce podnieść ją od przyszłego roku. W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone napoje, gazowane i energetyki. Resort pracuje już nad odpowiednimi przepisami. Wszystkie wspomniane podwyżki mają dosypać pieniędzy nie tylko do dziurawej państwowej kasy, ale i do budżetu NFZ. Niemiecka policja skuła kajdankami w Berlinie Roberta Bąkiewicza i innych aktywistów ruchu obrony granic. Prawicowi działacze chcieli postawić krzyż przy głazie upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Przeszkodzili im w tym policjanci, gdy wywiązała się szarpanina. Funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały już zwolnione. A więcej o tym Błażej Kulesza.
5: Przedstawiciele ruchu obrony granic zostali powaleni na ziemi i skuci kajdankami. W trakcie zatrzymania słychać było okrzyki gestapo, gestapo pod adresem niemieckich funkcjonariuszy. Jak podała berlińska policja, nie było zgody na przemarsz z krzyżem i tabliczkami informującymi o niemieckich zbrodniach wojennych. Aktywiści chcieli się udać przed kamień upamiętniający Polaków zabitych podczas II wojny światowej. Gdy postanowili zrealizować swój plan, napotkali na opór niemieckiej policji. Teraz sprawę wyjaśnia polski konsul w Berlinie.
3: Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po ulicach.
6: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
3: A jak mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji, instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Dobre wiadomości dla kierowców i turystów. Dzisiaj rano drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do Zakopanego, a to oznacza mniejsze korki w stolicy Podhala, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
7: Myślę, że nam to znacznie ruch rozładuje na samym wlocie do Zakopanego. Rondo wjazdowe, potem ulica Nowotarska, Chramsówki, to wszystko będzie ominięte i z perspektywy turysty do wyboru 2 drogi wjazdowe.
3: Budowa dodatkowego wjazdu do Zakopanego kosztowała około 6,5 miliona złotych.
8: Jeżeli zbliżacie się do centrum, pamiętajcie o zmianach związanych z remontem torowiska w Alejach Jerozolimskich. Trwają prace przy przejazdach przez tory na Rondzie Dmowskiego, dlatego jadący Marszałkowską nie przejadą na wprost i muszą skręcać w Aleje Jerozolimskie. Przypominamy też, że tramwaje wciąż nie kursują między placem Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona.
0: Pogoda.
8: W poranku w Warszawie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, małej ilości chmur oraz tego, że już nie powinno padać, przynajmniej tak nas zapewniają synoptycy. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 20 stopni, do tego wiatr mamy nieco silniejszy i ciśnienie w normie, więc tradycyjnie możecie sięgnąć po kawę lub herbatę. Jutro szykuje się podobna aura, ale będzie troszkę cieplej. W piątek za to termometry mają w dzień pokazać nawet 28 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM.
9: Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
0: Powstanie Rock Radia.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Spory klasiker. Roadhouse Blues, The Doors w Rock Radiu 16 po 8.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: A my, proszę państwa, czekamy, a raczej nie czekamy, tylko doczekaliśmy się kulminacji naszego powstania Rock Radia, czyli Rebus jebus. A zagadka dźwiękowa, którą za chwilę usłyszycie, poprzedzona kategorią, zagrana dwukrotnie i czekamy na państwa telefony z odpowiedziami. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Kto zrobi to prawidłowo, wygrywa satysfakcję, a z nią dużo lepiej pokonać trudności dnia. Myślę, że jesteśmy gotowi, lecimy.
3: Kategoria na dziś to
0: efekt uboczny kąpieli. A oto rebus jebus.
4: Gdzie jest kurwa moje 300 baniek, słyszysz?
5: Mydło, wszystko myje, nawet uszy i szyję mydło.
0: 2 2 4 4 0 66. Efekt uboczny kąpieli. Na wszelki wypadek posłuchajcie rebusa raz jeszcze.
4: Gdzie jest kurwa moje 300 baniek, słyszysz?
5: Mydło, wszystko myje, nawet uszy i szyję.
0: 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Na was czeka satysfakcja, my czekamy na was z odpowiedziami. Lecimy!

0: Six Renegade w Rock Radio za 29.09.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: A teraz zastanówmy się przez chwilę, jaki może być skutek uboczny kąpieli wynikający z tego oto działania, którego wysłuchacie państwo teraz w Rebusie.
3: O tak, przepraszam, już gramy.
0: Proszę.
4: Gdzie jest kurwa moje 300 baniek, słyszysz?
5: Mydło, wszystko myje nawet uszy, szyje, mydło.
6: Mydło pachnące, kwiatki na łące.
0: Tak jest. 2 2 4 4 0 66 i głosówki na Messengerze. Halo?
7: No i w sprawie konkursu odpowiedź to czysta szyja. Pozdrawiam.
0: Ajajajajajaj.
6: Blisko, no ale dlaczego blisko?
0: No.
6: No bo to w zasadzie może być efekt uboczny kąpieli, tak?
0: No tak, to prawda. W ogóle czyste ciało może być efektem ubocznym kąpieli.
6: Tak trochę także... nie chciałeś, no ale tak wyszło, nie?
0: Tak, dlatego nie zaleca się kąpieli, prawda? Ale to nie jest ta odpowiedź. To nie o to w ogóle nam chodziło.
6: No nie.
0: To nie ma nic wspólnego z ciałem. Czy ktoś wie, o co chodzi? Halo?
7: Tu wasz ulubiony instruktor nauki jazdy z Poznania. Ze mną jedzie Nicole i Michel. Nicole odpowie na rebusa jebusa.
8: Czy odpowiedź to są bańki mydlane?
7: Czy to są bańki mydlane, Nicole?
8: Bańki mydlane?
7: Tak? Zobaczymy. Pozdrawiamy was wszystkich. Hello.
8: Pozdrawiamy.
7: Yeah.
0: Hello.
7: Trzymajcie się.
0: Yes. Hello, yeah. Ale to jest Nicole Kidman i Michelle Pfeiffer?
6: No ja mam nadzieję.
0: Ja myślałem, że powiesz, nie.
6: Uczą się w Poznaniu.
0: Pozdrawiamy w takim razie dziewczyny. Mam nadzieję, że zdacie prawko. I to jest świetna odpowiedź. Tak jest, chodzi o bańki mydlane. Pewnie, że tak. Muszę się nie oczyste ciało. Ktoś jeszcze wiedział? Halo?
9: Cześć, Ogradio. W konkursie Rebus Jebus hasłem i odpowiedzią jest... Są bańki mydlane. Hell yeah.
0: Hell Tomeczku, to jest bardzo dobra odpowiedź. Bańki mydlane, tak jest.
6: Oczywiście. Pewnie, że tak
0: jest. Aczkolwiek bańkę mydlaną można też, prawda, wypuścić przy użyciu specjalnego automatu do baniek mydlanych. Następuje to przy użyciu...
6: Automatu? Mnie nie było za dzieciaka stać na automat do baniek mydlanych. Ja puszczałem gębą.
0: No tak, no, ale musiałeś dmuchnąć.

0: takim kawałek plasticzku.
1: No to nie automat, no. To jest takie, przecież to jest dziura po prostu.
0: Półautomat.
1: No bo wiesz, że są takie pistoleciki. Teraz dzieci mają pistoleciki.
0: Pistoleciki.
1: No, na takie Jezus bańki, no. Maria. Zanurzasz do wanny.
0: Mordy kopane w życiu, niech się dzieckiem zostać. Nirvana, Smells Like Teen Spirit za 26.9. Rebus jemu zwrócił jutro po 8.

0: Lady Punk i Dudu w Rock Radio za 17.09. Bruce Springsteen na horyzoncie, do tego Depres. Proszę Państwa, gramy klasykę rocka, wy zostajecie, mam nadzieję, z nami.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Radio w drodze.
1: Wczoraj na ulicy Spalinowej ruszył remont, a droga jest całkowicie zamknięta między Grenadierów a Międzyborską. Objazdy wyznaczono właśnie ulicami Grenadierów, Aleją Waszyngtona i Międzyborską. Zmiany czekają także pasażerów linii 158. Zarezerwujcie sobie więcej czasu na przejazd, bo utrudnienia potrwają do połowy sierpnia.
0: Niech rok będzie z tobą. To jest Powstanie.

Radio 103 i 7 FM. Rock Radio. Hey! Wyszedł Josef.

Fine Young Cannibals i Good Thing w Rock Radio, proszę Państwa. Dojeżdżamy do 9:00, za niespełna 4 minuty newsy, a w nich bardzo ważna informacja, proszę Państwa, dla rodziców, między innymi. Proszę zostać z nami.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Dotarliśmy do 9. Słuchajcie państwo, Rock Radia. Za chwilę będą newsy, proszę państwa. Po 9 będziemy jeszcze my, Bajor i Kajto, daj głos.
3: Hał jeszcze. Hał jeszcze.
2: 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Wy też możecie dać głos, antena do 10 jest wasza.
4: Zarobki lekarzy będą jawne dla rządu, jest projekt ustawy. Ważne przypomnienie dla rodziców, chodzi o 800+. I Kraków, który szykuje się na tegoroczne wianki.
1: Newsy Rock Radia.
4: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd reaguje na głośną historię lekarza w trakcie specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, koordynując pracę SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi kontrolowanie wynagrodzeń medyków. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie mają ani możliwości sprawdzenia, ani uzyskania informacji, kto i ile zarabia. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
5: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że rodzic, który złoży go w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
4: Więcej czasu na dopełnienie formalności mają rodzice nowonarodzonych dzieci. Wniosek mogą złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji. Rząd przygotowuje się na utworzenie stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. W tej sprawie powstał już projekt uchwały. Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych dla amerykańskich żołnierzy. To bardzo poważne przedsięwzięcie, ocenił premier Donald Tusk.
6: Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. Zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem. Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
4: Donald Trump ogłosił skierowanie dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski po wcześniejszym ogłoszeniu wycofania części wojsk z Niemiec. To w jakiej formie będą stacjonować wojska, nie zostało jeszcze określone. W najbliższy weekend Kraków zamieni się w tętniącą życiem scenę. To z okazji wianków, które w tym roku odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą.
7: Od pokazów filmowych przez zabawy muzyczne, silent reading, przez silent disco, ale nie wszystko ciche, bo nie zabraknie też koncertów na Powiślu oraz wydarzeń sportowych w niedzielę. Także serdecznie zapraszamy.
4: Mówi Patty Just z krakowskiego biura festiwalowego, organizatora wianków. W programie stacje plecenia wianków, koncert Meli Koteluk i rejsy galarami. I jeszcze ciekawostka prosto od badaczy z University of Texas. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Naukowcy opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Kurtka może przydać się podczas pieszych wędrówek czy biwakowania, ale także rolnikom, żołnierzom czy służbom ratunkowym. W planach jest jeszcze stworzenie namiotów, plecaków i innych elementów ekwipunku.
1: Sport w Rock Radio.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Błysk największych gwiazd na mundialu. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2, zapewniające swoim drużynom zwycięstwa. Argentyna wygrała z Algierią 3-0, Francja z Senegalem 3-1, a Norwegia z Irakiem 4-1. Messi strzelił już na mundialach 16 goli i dogonił na liście najlepszych strzelców wszechczasów Niemca Miroslava Klose. Były trener Sportingu Lizbona i Manchester United Ruben Amorim został szkoleniowcem Milanu. Podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jego wynagrodzenie ma wynosić 3,5 miliona euro. Za sezon. Nowego trenera ma też Atalanta Bergamo, Nicoli Zalewskiego. Został nim Maurizio Sarri.
1: Pogoda.
4: Nad morzem dziś najchłodniej, termometry pokażą tam 16 stopni. 20 będzie w centrum, a 24 na południu i zachodzie. Na północnym wschodzie i południu kraju pojawi się w ciągu dnia więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie zagrzmi.
1: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Party Like Everlast w Rock Radio 16 po 9. Takie uspokojenie moim zdaniem nieco klimatu porannego. I tutaj proszę Państwa mamy sygnał telefoniczny czy messengerowy?
1: Digitalowy messenger.
0: Digital, yes, messenger. Hello please.
2: Cześć Janku, cześć Kajtku, Tomek z Targów Kości Ulic. Jak zawsze serdecznie pozdrawia, listę obecności podpisuje. Przy tym środowym poranku się melduje. Ale ciekawostka, kładzie się człowiek spać, mecz, w nocy oko otworzył, mecz, kawkę poranną popija, mecz, kurde balans, żyćko. Dobrego rock radiowego, wspaniałego dnia z najlepszym, jedynie słusznym rock radiem na świecie. Pozdrówki, hell yeah.
0: Pozdrawiam Tomku, dokładnie miałem takie same przemyślenia dzisiaj, bo jak się kładłem, oglądałem mecz, jak się przebudziłem w środku nocy, sprawdziłem wynik trwającego meczu i jak przyjechaliśmy do radia, to był mecz.
1: Austria i Jordania.
0: Austria i Jordania, tak, 3-1 wygrała.
1: 3-1 ostatecznie.
0: Austria, tak.
1: No wiesz, piłko szał!
0: Piłko szał. Wieczorem, proszę Państwa, dzisiaj do akcji wkracza kto?
1: Ojej, nie wiem.
0: Cristiano Ronaldo, 19, proszę Państwa, tak jest, grają z Kongo. Proszę Państwa, AC/DC, Highway to Hell, 17 po 9, Warszawa odhaczona, lecimy dalej.

Tak, co Highway to Hell, gramy do końca. AC/DC 21 po 9. Journey, Metallica na horyzoncie. Łączy nas klasyka rocka. Wysłuchacie Rock Radia, co kompletnie nas nie dziwi.

0: Unforgiven i Metallica w Rock Radio. A nie tak dawno w Warszawie. Nie w Warszawie, przepraszam, w Chorzowie.
1: W Chorzowie.
0: Przepraszam, chciałem. To błysnąłem.
1: Szedłeś ulicą, mówisz, ale Metallica mega gra na stadionie. A to nie tu.
0: A to nie tu, to w Chorzowa słychać.
1: A to były fasolki.
0: A tam się dobrze niesie, prawda? Za 20-60, proszę państwa. Kazik na żywo, Celina, może zostaniemy przy klasy te roka.
1: Tak jest.
0: I ja już się lepiej, nie będę się może zdawał. No może jeszcze,
1: nie, no, jeszcze dwa razy. Jeszcze musisz, no dobra, tak.
0: Dobra.

Tompety and the Heartbreakers, I Won't Back Down w Rock Radio, ale to nie wszystko, co dla was zagramy jeszcze przed 10. Spozinam, proszę państwa, tutaj na naszą playlistę Simple Minds, Three Doors Down, U2's Beautiful Day. No, oby to był piękny dzień dla wszystkich, proszę państwa.

0: pięknym numerem kończymy wtorkowe.
1: Wtorkowe? Środowe.
0: Środowe.
1: Spotkanie, powstanie Rock Radia. Kajto Ruszyk, Paweł Muzyczko.
2: Obudź się, redaktorze, dziękuję.
1: No Beautiful
2: bardzo.
1: Day, YouTube, kochany. No, no to wiesz, szczęśliwi czasu nie liczą.
2: No to prawda.
1: A w studiu Kuba Kaleta.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ty coś policzyłeś?
3: A co miałem liczyć?
2: No nie wiem, pieniądze na przykład.
3: No to w zasadzie to już się to stało, tak?
2: Aha.
3: Tam nie ma czego liczyć, proszę państwa.
1: Tak, nie potrzebny kalkulator. Zera po przecinku tam są niej no. Dobrze, kochany, proszę bardzo, co po dziesiątej?
3: Po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roku razem z Olą Konopką weźmiemy na warsztat taką płytę, która na pewno zajmuje honorowe miejsce w płytotece Ryszarda Rynkowskiego.
2: Ryszarda Rynkowskiego?
1: Tak, coś o brązie.
2: Może coś z Jenny Garegan?
3: Nie. Guns of Brixton.
1: Dobrze, to może powiedz co po 12, żeby postawić tutaj wyraźną kropkę.
3: Dobra, uwaga, po 12 natomiast tutaj też będą ważne, ciekawe informacje. W Białych Krukach zajmiemy się płytą, której prawdopodobnie z przyjemnością słuchałby Oskar Kolberg. To jest ten pan, co chodził po wsiach i tam spisywał te melodie ludowe.
1: Był taki.
2: No a
1: był,
2: znam chłopa.
1: No, był taki, faktycznie był taki. On dzień dobry mówił wszystkim.
2: To był syn Gala, no nie ma.
1: On z zakupy potrafił powiedzieć.
3: Tak, oczywiście, że tak. No.
1: Bardzo miły chłopak.
3: Miły.
1: Uprzejmie. Oczy w takich tajemniczych okolicznościach.
2: Potem w ogóle wąsy zgolił, go nie mogli w ogóle poznać.
1: No i dlatego mówi na jego głową. Potem widziano go podobno, jak dotykał kawałek aksamitu. Mówili, że to wioskowy głupek, ale to chyba nie był on do końca. No nic, kochani, Kuba Kaleta przejmuje stery razem z tą Konopką. My słyszymy się jutro o 6. Życzymy wam wspaniałego dnia.
2: Tak jest.
1: Cześć.
4: Tu Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na dobry początek zapuścimy sobie nieśmiertelny hit ZZ Top, ale wcześniej newsy.
2: Problemy przy okienku i na infolinii. Od rana strajkowali pracownicy ZUS-u. Koniec prac policji na działce, na której znaleziono ludzkie płody. Powiemy też o historycznym powrocie pierścienia Zygmunta Starego do Polski.
0: Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Pracownicy odeszli od stanowisk. Były też problemy na infolinii w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Skończył się właśnie dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę sześciokrotnie niższą, informuje Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie.
3: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na 2 godziny jak teraz, tylko już po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
2: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. Policja skończyła przeszukiwać działkę należącą niegdyś do 57-letniej patomorfolożki, która zakopała tam 34 ludzkie płody. Co dalej ze śledztwem? Marcin Starzec.
4: Prokuratura potwierdza zakończenie czynności na miejscu i zapowiada sekcję zwłok, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
5: Na chwilę obecną ujawniono m.in. 34 płody ludzkie, bocinki, fragmenty. Będą teraz sukcesywnie wykonywane badania sekcyjne na zabezpieczonych szczątkach ludzkich.
4: Sprawa wywołała reakcję środowiska medycznego. Konsultant wojewódzka w dziedzinie patomorfologii profesor Ewa Kaznowska wskazuje, że procedury postępowania ze szczątkami istnieją i ktoś ich nie przestrzegał.
6: Trzeba będzie dokonać przeglądu zarówno w szpitalach, jak i w zakładach patomorfologii, również i w zakładach prywatnych.
4: Magdalena H. przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi jej do 12 lat więzienia.
2: Komisja Europejska reaguje na morderstwo Siemona Skrepeckiego. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Kremla został zastrzelony na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Bruksela pisze w oświadczeniu, że jest pewna, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne dochodzenie. W sprawie zabójstwa są pierwsze zatrzymania, mówi prokurator Marcin Kozak.
7: Doszło do zatrzymania 2 obywateli Republiki Białoruś. Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
2: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok zabitego Rosjanina. Pierścień Zygmunta Starego i najstarszy zapis Gaudia Mater Polonia wrócą dziś do Polski. Skradzione podczas II wojny światowej przez Niemcy skarby przekazane zostaną Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez oba kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. Zdaniem historyków powrót do Polski pierścienia Zygmunta Starego ma przede wszystkim znaczenie symboliczne, mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
8: Pierwszy ujawniony dotąd zabytek ukradziony przez żołnierzy hitlerowskich we wrześniu 1939 roku z Sieniawy, ze szkatuły królewskiej, wraca do Polski. I to jest wielkie święto dla nas wszystkich.
2: Pierścień trafi do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Ponad 3000 propozycji wpłynęło do tej pory w ogólnopolskim konkursie na nazwę nowego żaglowca szkoleniowego, który zastąpi Dar Młodzieży. Jeśli ktoś ma pomysł na nazwę statku, powinien się pospieszyć, bo termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy.
0: Newsy Warszawa.
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Policja wyjaśnia sprawę grupy mężczyzn, którzy w strojach przypominających mundury pojawili się na dworcu centralnym. Nagranie z ich udziałem trafiło do internetu. Funkcjonariusze zbierają materiał dowodowy dla prokuratury. Przy okazji przypominają, że podszywanie się pod policję jest przestępstwem. Warszawskie miasteczko ruchu drogowego zachęca do odkurzenia wiedzy o tym, jak poruszać się po ulicach. Umiejętności zdobyte na torze mogą okazać się bezcenne, mówi Magdalena Nowak ze Straży Miejskiej.
10: Widzimy, że dzięki tego typu działaniom ilość zdarzeń drogowych, która ma miejsce z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są rowerzyści, ona maleje, a zwiększa się świadomość.
9: W miasteczku odbywają się także egzaminy na kartę rowerową. Na koniec przesiadamy się do komunikacji miejskiej. Po stolicy kursują już zabytkowe tramwaje w ramach warszawskich linii turystycznych. Pojazdy pojawiły się na linii 36. Wkrótce na tory wyjedzie również zabytkowa linia T. W tym wydaniu to już wszystko. Za godzinę powiem za to więcej o odławianiu gatunków inwazyjnych ze stołecznych stawów.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
9: Dzisiaj w Warszawie powinno być pogodnie, na niebie ma być sporo słońca, mało chmur i zdaniem synoptyków nie powinno też padać. Termometry pokażą maksymalnie około 20 stopni, wiatr jest nieco silniejszy, ale ciśnienie mamy w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż będzie robiło się cieplej. I tak w weekend temperatura podobno przekroczy nawet 30 stopni w dzień.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Jestem, cześć Kuba. Jestem tu dlatego, że już za chwilę zbliża się nasz program W mgnieniu roka. I dziś będziemy opowiadać o płycie, która jest dość bliska fanom Ryszarda Rynkowskiego.
0: Czy to będzie płyta, na której znalazł się numer Jedzie pociąg z daleka?
1: Nie.
0: Nie? Czy to będzie coś z Darami losu związane?
1: Nie, to będzie płyta bardzo znanego zagranicznego zespołu.
0: No, brzmi to bardzo tajemniczo.
1: I właśnie o to chodzi. Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Rock Radio.

0: Proszę bardzo, ja co prawda lata 60. znam tylko z legend i podań miejskich, a poczułem się jakbym był właśnie na festiwalu Woodstock, tym w 67 roku. Jefferson Airplane w Rock Radio. Proszę nie wierzyć w to, co mówię, bo ja czasem po prostu tak delikatnie konfabuluję, czy też halucynuję jak AI. Dobrze, Jefferson Airplane w Rock Radio jest ile tam? 29 minut do godziny 11, a my jak zwykle o tej porze, i tutaj już mówię w 100% prawdę, to jest język faktów, odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj przenosi nas do pierwszej połowy lat 80.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: Dzisiaj przenosimy się do roku 1983. To właśnie w tym roku w Polsce po półtora roku kończy się stan wojenny. Na warszawskiej Starówce odsłaniają pomnik Małego Powstańca, a Lech Wałęsa dostaje pokojową Nagrodę Nobla.
2: A dokładnie 43 lata temu, czyli 17 czerwca 83 roku, wychodzi płyta zespołu The Police pod tytułem Synchronicity. Jest to piąta płyta zespołu z takimi hitami jak Every Breath You Take i Wrapped Around Your Finger.

0: I to są dwa największe hity z tego albumu. Tam były jeszcze pomniejsze, Synchronicity na przykład, czy King of Pain, ale uważam, że one aż tak dużymi hitami nie były. No.
1: Tak, to jest najlepiej sprzedająca się płyta zespołu.
0: Bo rozeszła się w nakładzie
1: 20 milionów egzemplarzy.
0: I została też obsypana nagrodami.
1: Tak jest, bo zdobyła 3 nagrody Grammy.
0: W kategoriach nagranie roku, piosenka roku i album roku. No i generalnie Synchronicity jest uznawana za jedną z najlepszych płyt wszechczasów. Pochylmy się nad tytułem i nad tekstami.
1: Cóż było inspiracją do takiego tytułu?
0: Zarówno tytuł, jak i większość tekstów na tym krążku zostały zainspirowane popularną naukową książką Artura Kestlera Korzenie przypadku. W tej książce autor szuka racjonalnego wytłumaczenia dla tak zwanych zbiegów okoliczności. I to jest książka, która z jednej strony porusza tematy związane z fizyką, a z drugiej strony z parapsychologią. Czyli to jest taka literatura na pograniczu właśnie tej takiej tradycyjnej nauki.

0: A sama synchroniczność to jest pojęcie wprowadzone przez Carla Gustava Junga, które oznacza znaczący zbieg okoliczności. Czyli no, chodzi o to, że występują co najmniej dwa zdarzenia, które nie są połączone ze sobą związkiem przyczynowo-skutkowym, ale łączy je wspólne znaczenie. Czyli na przykład, właśnie w tym momencie tłumaczę, na czym polega zbieg okoliczności. To jest mansplaining.
1: No, siedzę i słucham, oczywiście.
0: No to ja w takim razie już się zamykam. Wszyscy wiemy, czym są zbiegi okoliczności.
1: Nie, no tłumacz.
0: No dobra, no chodzi o to, że pomyślisz o kimś w tym samym momencie, gdy ta osoba do ciebie dzwoni, tak? I to nie ja robię mansplaining, tylko Carl Jung, tak? To jest taki Jungsplaining.
1: Śmieszne.
0: No, całkiem.
1: Jeśli chodzi o styl muzyczny, to jest new wave, art rock i post-punk. Mhm.
0: I w porównaniu z poprzednimi płytami The Police, tutaj mamy mniej elementów reggae, jest natomiast więcej przestrzeni dla syntezatorów i pojawiają się także elementy tak zwanej muzyki świata, czyli world music. I te hity, o których rozmawialiśmy, no to wiadomo, każdy je zna, chyba nie trzeba ich tam rozkładać na czynniki pierwsze, natomiast

0: moim zdaniem właśnie tym numerem między innymi inspirowały się polskie zespoły nowo- i zimnofalowe, które grały właśnie w latach 80. No to jest kawałek, który jest taką trochę instrukcją obsługi, jak grać w tym stylu i jak wytworzyć taki niepokojący, paranoiczny klimat w numerze.
1: No, a masz jeszcze jakąś ciekawostkę?
0: No mam taką ciekawostkę, że jak sobie puścicie Wrapped Around Your Finger, to powinniście mieć skojarzenia z...
1: Zaczyna tam śpiewać Rysiek Rynkowski?
0: Tak, tak, tak. Wypijmy za błędy. To jest numer, który był no, mocno inspirowany właśnie kawałkiem Wrapped Around Your Finger i jak natrafimy gdzieś tam w sieci artykuł o właśnie takich zapożyczeniach w muzyce, to to jest jeden z takich koronnych przykładów.
1: Pan Ryszard wiedział, co robi.
0: Mhm. I płyta Synchronicity była ostatnią płytą w dyskografii The Police, dlatego że 3 lata później muzycy po różnych tam perturbacjach zakończyli działalność pod tym szyldem.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

I takie smaczki tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Marillion, prosto z lat 80. w Rock Radio za 14 minut 11, ale my też nie zapominamy przy, co tam mamy, przy środzie. O klasyce polskiego rocka z lat 80. będzie równie klimatycznie już za moment Republika, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Proszę bardzo. I to jest sentymentalna podróż do początku lat 90., którą to zafundowali nam panowie z Aerosmith. W newsach o 11 sprawdzimy, co dalej z cenami paliw, a po 11 no, wleci jeden z największych polskich rockowych hitów lat 80. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci klasyka polskiego rocka od Lombardu, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Od dziś koniec obniżonej akcyzy na paliwa. Projekt ustawy o artyście zawodowym dziś w Sejmie. I gwiazdy na mundialu błyszczą i sypią się bramki.
0: Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6,10 zł za litr, a diesel zdrożeje o 7 groszy. Litr będzie kosztował 6,44. Są też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i nadal będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
3: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
2: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ruszyło kolejne posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. ustawą o artystach zawodowych. Projekt zakłada, że osoby zajmujące się profesjonalnie twórczością i posiadające udokumentowany dorobek będą mogły ubiegać się o status artysty zawodowego, a co za tym idzie, jeśli nie przekroczą określonego limitu dochodów, o dopłaty do składek ZUS-owskich, co zagwarantuje im dostęp do publicznej ochrony zdrowia i przyszłej emerytury. Zaczynają się kontrole w warszawskich szpitalach. Są też doniesienia do prokuratury. To pokłosie afery związanej z gigantycznymi zarobkami młodego warszawskiego lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Rząd przyjął też projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Branża odzieżowa odetchnęła z ulgą, mówią jej przedstawiciele. Po decyzji Ministerstwa Finansów, resort wyłączył ją na terenie kraju z systemu SENT, czyli systemu rejestrowania transportu towarów.
4: Po kraju bez zagrożenia karą możemy się poruszać z każdą ilością towaru, wozić na targowiska, do sklepów, z hurtowni, między magazynami. Już z tym nie ma problemów.
2: Pierwszy sukces jest, ale przedstawiciele branży wciąż dyskutują z rządem o tych, którzy już zostali ukarani. Leo Messi najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Kylian Mbappe najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. Gwiazdy błysnęły na mundialu, a dzięki nim faworyci nie zawiedli. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0, ale Messi strzelił wszystkie trzy gole. Czyli łącznie ma ich na Mistrzostwach Świata już 16, więc dogonił prowadzącego na liście wszechczasów Miroslava Klose. To tylko liczby, mówi Messi. To oczywiście powód do dumy, z drugiej strony to nic nie znaczy. Dla mnie Ronaldo był najlepszy, a nie był na pierwszym miejscu. Zatem to tylko statystyka. 14 bramek na mundialach ma już Kylian Mbappé. Wczoraj strzelił dwie, a Francja pokonała Senegal 3-1. Napastnik Realu Madryt został najskuteczniejszym zawodnikiem trójkolorowych w historii. Bardzo się cieszę, że mogę stać się jeszcze większą częścią historii mojego kraju. To coś, co zawsze chciałem zrobić. Błysnął także debiutujący na mundialu Erling Haaland. Ustrzelił dublet, a Norwegia wygrała z Irakiem 4-1.
2: A wieczorem na mundialu Portugalia zmierzy się z Kongo, a Anglia z Chorwacją.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od dużych nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Pojawiają się nowe pociągi do nadmorskich miejscowości. Oprócz tego z Warszawy pojedziemy nad Słoweńskie Wybrzeże. Na stacji w Lublanie od pociągu odłączony zostanie wagon, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
7: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu. Część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła.
6: Dodam, że między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin. Trwa spór o przyszłość przejścia podziemnego pod ulicą Targową. ZDM chce je zasypać, argumentując, że większość pieszych korzysta z przejść naziemnych. Część radnych chce jednak zachować tunel i wykorzystać go jako galerię uliczną. Na razie nie wiadomo, jaka będzie przyszłość tego obiektu. A w stołecznych stawach trwa odławianie gatunków inwazyjnych. Odławiany jest żółw ozdobny, a za stawą Morskie Oko usunięto także roślinę pistię rozetkową. Przy okazji zarząd zieleni apeluje, by nie wpuszczać do stawów obcych gatunków zwierząt oraz roślin. Za godzinę powiem za to o uratowanej w stolicy rodzinie kaczek.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
6: 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle maksymalnie pokażą dzisiaj termometry we Warszawie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Możemy spodziewać się pogodnego nieba z małą ilością chmur oraz tego, że raczej nie powinno padać. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna aura, choć będzie troszeczkę więcej chmur, ale też zrobi się cieplej. W weekend temperatura ma też przekroczyć 30 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gra.

0: tak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To Lady Punk w Rock Radio. Nawiasem mówiąc, w wolnej chwili zapraszam was do wejścia na rockradio.pl, bo tam możecie sobie zrobić test z wiedzy właśnie o Lady Punk i o Perfekcie i przekonać się, ile tak naprawdę wiecie o tych dwóch legendarnych polskich rockowych kapelach. A już za chwilę w Rock Radio posłuchamy sobie numeru grupy 38 Special, który znalazł się na ich czwartej płycie studyjnej, czyli na albumie Wild-Eyed Southern Boys, bardzo trudny tytuł do wymówienia. I to jest co ciekawe, jak sami muzycy kiedyś przyznali, numer inspirowany twórczością zespołu z zupełnie innej muzycznej półki, to znaczy twórczością kapeli The Cars. Natomiast okazuje się, że można czerpać inspirację nawet z tak odległych rejonów muzycznych i efekt jest rzecz jasna pozytywny. Już za chwilę klasyka rocka od 38 Special, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Live.
1: Proszę bardzo, nie ma to jak taka petarda na rozruch jeszcze przed południem. Klasy karaoke od Bon Jovi w Rock Radio. Za 29 minut będzie 12. Właśnie to chciałem powiedzieć i chciałem też podpowiedzieć tym z was, którzy mają wolny wieczór do zagospodarowania, a będą akurat w Krakowie albo w okolicach, a to dlatego, że możecie wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM, a to dlatego, że tam co środę odbywają się open mic'i. To są takie imprezy w stand-upowych klimatach i na open mic'u może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. To może być również totalny debiutant i generalnie na open mic'ach na scenie pojawiają się właśnie początkujący stand-uperzy, ale też nie wyklucza to tego, że za mikrofon może chwycić w pewnym momencie jakiś znany komik, który będzie chciał przetestować swój nowy materiał na żywym organizmie, czyli na publiczności. Tę wieczorną imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski, start o 19, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz słuchamy bardzo klimatycznego numeru prosto z końcówki lat 60. To klasyka rocka od Janis Joplin w Rock Radio.

No i tak to jest, jak się takie dwa wielkie głosy spotkają w jednym studiu i nagrają. No i właśnie tak to brzmi. Phil Collins i Philip Bailey. Bardzo lubię. To jest numer, który moim zdaniem kompletnie się nie zestarzał. Za 19 minut będzie 12, a my już za chwilę sobie troszeczkę dołożymy do pieca, bo posłuchamy numeru, który trafił na którą? Na szóstą płytę studyjną Joan Jett, Up Your Alley, tak się nazywa ta płyta, a kawałek nazywa się inaczej. A jaki to jest numer, to sobie już trzeba posłuchać na własne uszy za moment, więc proszę się nigdzie nie oddalać i nie wyłączać aplikacji Rock Radio. Rock Radio.

Ja podejrzewam, że fani tego dżentelmena to już dni od liczby. Fani i fanki przede wszystkim, bo to już niespełna miesiąc do koncertu, jego koncertu, gdzie? No właśnie, w Sopot, Gdańsk, tutaj zgody od lat nie ma. To jest tak zwana linia demarkacji. No nieważne, generalnie Lenny Kravitz za miesiąc u nas się pojawi w Trójmieście, sobie wystąpi bardzo ładnie. A tymczasem w newsach o 12 będziemy mieli bardzo ważne informacje dla kierowców jadących S7. To będą informacje prosto z Małopolski. A po 12 posłuchamy sobie, no, zdecydowanie jednego z największych rockowych hitów lat 80. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch wejdziemy na wysokie obroty razem z Billym Idolem, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Poszkodowani i utrudnienia po karambolu pod Krakowem. W rękach policji jeden z szefów gangu okradającego na wnuczkę wpadł w Hiszpanii. Zajrzymy też na mundial. Dziś 4 ostatnie mecze pierwszej kolejki.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Karambol na S7 pod Krakowem. Na drodze ekspresowej pomiędzy węzłem Bieżanów a zjazdem na ulicy Śliwiaka zderzyło się 7 samochodów osobowych i ciężarówka. W pojazdach znajdowało się w sumie 11 osób, mówi Mariusz Duma, rzecznik małopolskich strażaków.
3: 3 zostały zabrane do szpitali, w tym jedna za pośrednictwem lotniczego pogotowia ratunkowego. I droga w kierunku Nowej Huty była początkowo całkowicie zablokowana. Od około godziny 9:00 ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Nowej Huty.
2: Utrudnienia na drodze mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Pozostajemy na południu. Nie tylko Polski. Sukces krakowskich policjantów w walce z mafią okradającą seniorów metodą na wnuczka. W Hiszpanii wpadł jeden z szefów gangu, Piotr G., pseudonim Ferenc. To 24-letni Rom, mówi oficer operacyjny, który pracuje przy tej sprawie.
4: On odpowiadał za werbowanie tak zwanych logistyków, ale co najważniejsze, to do niego spływały wszystkie środki, które pochodziły z przestępstwa.
2: Policjanci nie ujawniają, jak wpadli na trop przestępcy, ale prawdopodobnie zgubił go luksusowy tryb życia, którym chwalił się w mediach społecznościowych. Gang, któremu szefował zatrzymany Piotr G., ma na koncie oszukanie co najmniej kilkudziesięciu starszych osób na kwotę co najmniej 2 milionów złotych. Wczoraj na rządzie, dziś już w Sejmie, ustawa, która ma monitorować zarobki lekarzy, jest już w parlamencie. Rządowym projektem ustawy o świadczeniach zdrowotnych, która ma pozwolić na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL, zajmie się Komisja Zdrowia na rozpoczętym dziś 3-dniowym posiedzeniu Sejmu. Projekt to pokłosie afery związanej z zarobkami 28-letniego lekarza, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Tymczasem pod obrady rządu wkrótce trafi projekt PSL o tak zwanym Safe 0%, poinformował wiceprezes Ludowców, minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Według PSL-u to poprawiona wersja prezydenckiego projektu. Argentyna i Francja pokazały moc. Finaliści poprzedniego mundialu rozpoczęli ten aktualny od efektownych zwycięstw. No, przed nami ostatnie 4 mecze pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
5: To był błysk 3 geniuszy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2. Dzięki nim Argentyna, Francja i Norwegia dobrze weszły w turniej. Skoro gwiazdy błyszczą, to zobaczymy dziś, w jakiej formie jest Harry Kane. Anglicy zagrają wieczorem z Chorwacją.
6: Team has a great balance.
5: Mamy świetny balans, doskonałą mieszankę doświadczenia z gry w wielkich meczach i możemy się oprzeć na tym doświadczeniu, co nam pomoże, ale mamy też świetnych młodych zawodników. Mecz Anglia-Chorwacja zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki, którą kończymy dziś w nocy meczami Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. No dobrze, ale wróćmy do gwiazd, bo swój ostatni mundialowy taniec rozpoczyna dziś Cristiano Ronaldo. Ma już 41 lat, ale jest mocno zmotywowany, bo nigdy nie dotarł do finału mundialu, a to już jego 6.
2: Mecz Portugalia do Demokratyczna Republika Konga o 19:00.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Warszawski Uniwersytet Medyczny zainaugurował działanie Centrum Wspierania Badań Klinicznych. Ma ono pomóc badaczom, odciążając ich ze zadań formalnych, mówi jej dyrektor centrum Łukasz Kołtowski.
8: Mamy za zadanie zdjąć z głowy badacza wszystkie obowiązki administracyjne, tak zwaną papierkologię, po to, by badacz mógł skupić się na istocie zagadnienia, jakim jest badanie kliniczne, dobór pacjentów.
7: W klinikach w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadzono ponad 170 badań, w których uczestniczyło około 400 badaczy. Pewien 36-latek usłyszał zarzut pobicia taksówkarza z Azerbejdżanu. Do ataku doszło w ubiegły piątek w rejonie Dworca Gdańskiego. Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny. Na koniec jeszcze historia, która dobrze się skończyła. Pasażerowie, motorniczy i policjanci uratowali rodzinę kaczek, która utknęła na torowisku przy Grochowskiej. Ptaki nie mogły wydostać się z pułapki z powodu wysokiego krawężnika przy przystanku. Dzięki wspólnej akcji kaczki bezpiecznie opuściły torowisko, a nagranie z interwencji można znaleźć w internecie.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
7: Do końca dnia w Warszawie powinno być w miarę pogodnie. Na niebie ma być sporo słońca, mało chmur i raczej nie powinno padać. Termometry maksymalnie pokażą 22 stopnie. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie mamy w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż temperatura pójdzie delikatnie w górę. I tak w weekend ma ona przekroczyć nawet 30 stopni. Można więc śmiało powiedzieć, uwaga, zbliżają się upały.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: Jestem! Cześć, super. Kuba! Ależ się cieszę.
0: Subcio.
1: Kuba jest dzisiaj jakiś nas pobudliwy.
0: Daj spokój, wcale tak nie jest.
1: On musi trochę chyba...
0: Jestem normalny.
1: W międzyczasie się tutaj zdrzemnąć.
0: No nie.
1: Nie?
0: Nie, bo mnie nie dobudzisz później, wiesz?
1: Kuba, o czym dziś porozmawiamy w cyklu Białe Kruki?
0: Proszę państwa, dzisiaj to będzie poważna publicystyka, dlatego
1: zawsze.
0: Że... No tak, ale dzisiaj będzie to na maksa poważna publicystyka.
1: Na maksa, no.
0: Dlatego, że przekonamy się, co polski punk rock ma wspólnego z pracą, rzekaj, jak on się nazywał, Oskara Kolberga.
1: Jak się okazuje, ma wiele wspólnego,
0: tak.
1: Ponieważ Kuba tak przeprocesował jego mózg, że...
0: No, że
1: ponieważ...
0: Co?
1: Mózg Kuby
0: tak.
1: przeprocesował, że właśnie panowie mają wiele wspólnego
0: mają.
1: Ze sobą.
0: No właśnie mają. Proszę się tutaj sobie wyobrazić to. I już za chwilę o tym powiemy w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
1: Tak.
0: No.
2: Rock Radio. Klasyk.

0: Te smyczki w tle zdecydowanie robią robotę. To klasyka rocka od Oasis w Rock Radio. A jeżeli chcecie w takim klimacie wejść w weekend, no to zagłosujcie na ten numer na rockradio.pl, bo to jest jedna z propozycji do 205 notowania klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Kolejne notowanie w piątek po 18, a już teraz 28 minut do 13, więc jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole The Bill i ich płycie pod tytułem Debut z 93 roku. I ten krążek zaproponował nam Eł.
0: Podejrzewam, że Łukasz. Jakie jeszcze inne znasz imię męskie na Eł? Łobełt. Łafał.
2: Kuba, jesteś okropny. Eł, no pewnie Łukasz w komentarzu na Facebooku.

0: zespół The Ville pochodzi z Pionek pod Radomiem i jest kwartetem, który tworzy właściwie od 86 roku do teraz. W międzyczasie między 96 a 2004 mieli jakieś tam przerwy w działalności, ale ogólnie na swoim koncie mają 9 płyt.
1: No i na przestrzeni tych 40 lat przez skład przewinęło się 15 muzyków i tylko jeden z tych muzyków działa w tej kapeli od samego początku.
0: I jest to Dariusz Kefir Śmietanka.
1: Wokalista i gitarzysta. Ostatnia płyta grupy The Ville, czyli krążek o tytule Dekada. Te gry słowne z wykorzystaniem przedrostka D są niesamowite. Ten krążek wyszedł w 2024 roku, no i zespół The Ville cały czas koncertuje. Można ich również w sezonie letnim na różnych festiwalach spotkać. Wziąć autograf na przykład od nich.
0: Tak jest. No.
1: I my dzisiaj mieliśmy omówić ich płytę debiut z 93 roku.
0: To.
1: Tak. No i jest to, jak nie trudno się domyślić, płyta debiutancka.
0: Z takim hitem jak Kibel.

0: To jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych w ogóle piosenek zespołu Debil. I jak zapewne się zorientowaliście, to ta kapela w tekstach bardzo często porusza takie tematy naturalistyczne, tematy fizjologii ludzkiej. Więc no, o czym są te piosenki, no to chyba nie trudno wywnioskować. O życiu. Ale, żeby nie było, że my sobie tutaj tylko żartujemy, tak, to chciałem zwrócić uwagę na to. Tak i nie. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że na płycie debiut grupy Debil właśnie piosenka Kibel oraz piosenka Żołnierza to są, jak się okazuje, utwory, których teksty zostały napisane do tradycyjnych melodii. Autor nieznany, tak, bo to są melodie, które prawdopodobnie od lat, od setek lat krążyły, wiesz, po to ten, jak się nazywał ten gość, ten, co spisywał te melodie ludowe?
1: Galanonim.
0: Nie, tam Galanonim. Nie. Oskar. Nie Maksymilian Maria Kolbe, tak? Oskar Kolberg, proszę państwa.

0: Oskar Kolberg chodził po tych wsiach po prostu.
1: Nie, no ja się zwariuję z tobą.
0: Te melodie. No ja chciałem tylko powiedzieć, że to są melodie ludowe, tradycyjne, tak? No i tyle. Więc wiesz, no to jest taka lekcja tej etnologii. To się nie ma z czego śmiać, to jest nasze dziedzictwo kulturowe. No i tylko chciałem jeszcze powiedzieć, proszę pani, ja jestem trzeźwy, że na reedycji płyty Debiut z 2000 roku oraz z roku 2021 znajdziemy 3 bonusowe piosenki zarejestrowane podczas festiwalu w Jarocinie. Więc jeżeli chcielibyście wzbogacić swoją płytotekę, a domyślam się, że tak właśnie będzie, o płytę Debiut grupy Debil, no to szukajcie reedycji, bo tam są... Więcej jest tam muzyczki.
2: Białe kruki klasyki rocka w

Ależ to jest klimat, bardzo lubię ten numer i to jest jeden z tych kawałków, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie, czyli w Rock Radiu, to The Hooters, a już za chwilę posłuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru, ale tym razem, no to będzie klasyka rocka hiszpańskiego. Jeden z największych, o ile nie największy hit grupy Héroes del Silencio, to już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

No i to jest numer, który bardzo przyjemnie buja. To klasyka rocka od Aerosmith. W newsach o 13 sprawdzimy, za ile będziemy tankować jutro, a po 13 będzie jeszcze więcej klasyki rocka z lat 80. w Rock Radio.

0: Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy klasyki polskiego rocka od oddziału zamkniętego, a teraz porcja świeżych newsów.
2: Salonik VIP w stołecznym szpitalu jest rządowa zapowiedź konsekwencji. Jutro tańsze paliwo, za chwilę sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też o dwugodzinnym strajku w ZUS-ie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński, szef kancelarii premiera Jan Grabiec, zapowiada konsekwencje dla wszystkich, którzy mieli związek ze sprawą tzw. saloniku VIP w warszawskim szpitalu południowym, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej.
3: Rozliczenie, pełne rozliczenie, ujawnienie wszystkich faktów do wszystkich, którzy za to odpowiadają, bez względu na to, czy są dyrektorzy szpitali, osoby nadzorujące, lekarze.
2: O sprawie napisał dziś Portal Zero, ale jak mówi Jakub Kośkowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, sytuacja w szpitalu południowym to tylko wierzchołek góry lodowej.
4: To jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć.
2: Tak zwany salonik VIP to kolejna odsłona nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Wcześniej media informowały o lekarzu bez specjalizacji i radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidzie Kacprzyku, który w rok zarobił 1 600 000 zł, pracując, jak deklarował, po 11 godzin każdego dnia. Jeszcze informacja sprzed kilku minut. Premier poinformował, że zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o całościową kontrolę, tu cytat, tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia. Przypomnę, że dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie, a w piątek głosowanie ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy. Jutro zapłacimy za paliwo mniej. Mowa o cenach maksymalnych. Jak wynika z obwieszczenia resortu energii, za litr benzyny 95 w czwartek nie zapłacimy więcej niż 6 zł 6 groszy, to o 4 grosze mniej niż dziś. Benzyna 98 będzie za 6,72, a olej napędowy za 6 zł 36 groszy i tu najwyższy baż 8-groszowy spadek. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przeprowadziły go rano 4 organizacje związkowe. Grzegorz Kozieł.
5: Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą, mówił Damian Eksterowicz, szef Solidarności w chorzowskim ZUS-ie.
6: Poparcie dla tej akcji wśród pracowników jest olbrzymie. Takiej mobilizacji pracowników nie mieliśmy chyba od lat 80. tamtego stulecia.
5: Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie, podkreśla, że pensje pracowników ZUS-u są głodowe.
7: Podstawowe potrzeby to są pieniądze na zakupy spożywcze, żywnościowe, spłatę kredytów. I tego pracownicy ZUS-u nie mają. Tajemnicą Poliszynela jest to, że pracownicy, żeby żyć, pracują na kolejne etaty.
5: Związkowcy nie wykluczają strajku generalnego.
2: Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Halle. Po południu jego rywalem będzie Niemiec Daniel Altmaier. Wczoraj nasz tenisista pokonał rozstawionego z ósemką Andrija Rublowa. Pozostali Polacy grę w tym tygodniu już zakończyli. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie w Londynie przegrała z Niemką Iwą Lis, a Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie w Queen's Club przegrał z Czechem Jiřím Lecheczką.
0: Pogoda.
2: Maksymalnie 16 stopni nad morzem, 20 w centrum, 24 na południu i zachodzie. Chmurzyć będzie się właśnie na południu, a także na północnym wschodzie. Tam spodziewajcie się deszczu, lokalnie także burz. Poza tym nie zabraknie słońca.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: I gdyby ktoś pytał, jak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka, no to ja podpowiadam, że właśnie tak, to Republika w Rock Radio, a że klasyki polskiego rocka, takiej z początku lat 80. nigdy za wiele, to już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu drugiej płyty studyjnej Manamu, czyli no legendarnego krążka O. W związku z tym proszę się nigdzie nie oddalać i nie wyłączać aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: to jest bez dwóch zdań jeden z najważniejszych, chociaż nie najbardziej skomplikowanych gitarowych riffów w historii muzyki rockowej, Deep Purple w Rock Radio. Jest dokładnie 13:30, a ja przypominam, że za niespełna półtorej godziny oficjalnie wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i w związku z tym już teraz możecie dzwonić albo podsyłać głosówki na Messengerze i opowiadać o swoich albo o cudzych jakichś niecodziennych przypałowych historiach. Warto, dlatego że dzisiaj poza tytułem rock'n'rollowca dnia gramy o worek Rock Radia, a w tym worku nasz kubek i nasza koszulka. I gdybyście się zastanawiali, czy wasza historia nadaje się do wyemitowania na antenie w ramach właśnie konkursu na rock'n'rollowca dnia, no to posłuchajcie, z jaką anegdotką jakiś czas temu zadzwonił do nas Dariusz.
1: Na rock'n'rollowca dnia chciałem nominować swojego kuzyna, który w latach 80., mając 18 lat, pojechał do ojca do Czechosłowacji. Ojciec jego pracował w hucie szkła w Teplicach. Poszli na miasto do restauracji na stacji kolejowej. Co jest jeść? Kuzynowi zachciało się w czasie jedzenia siku. Ojciec pokazał mu drzwi, tam jest łazienka. Wszedł do łazienki, cztery ściany w białych kaflach, zero pisuarów. Pomyślał pewnie remont. Miał już wyjść, ale wszedł jakiś Czech. Stanął przed

historię do rock'n'rollowca dnia. Czekam pod numerem, czekamy pod numerem 22 44 066. My nie oddzwaniamy, wybieracie ten numer i od razu nawijacie do słuchawki swoją albo cudzą historię, ale możecie również podesłać je w głosówkach na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie worek, kubek i koszulkę Rock Radia. A już teraz bardzo klimatyczny kawałek Pink Floyd w Rock Radio.

Nóżka sama chodzi, bardzo lubię. No powiem wam tak, wprost, bo my się tutaj już znamy od lat wielu. Gdybym nagrywał składankę na kasetę z najlepszymi rockowymi numerami lat 80., no to ten kawałek by trafił na stronę A, klasyka rocka od The Clash w Rock Radio, a już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który też by trafił, moim zdaniem, na składankę z najlepszymi numerami lat 90., ale ja bym go chyba tak bardziej na stronie B umieścił. Ale to nie znaczy, że to jest zły numer, wręcz przeciwnie. Już za chwilę Bryan Adams, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Porcja wspomnień z lat 90. prosto od zespołu Hej i Edyty Bartosiewicz w Rock Radio za 7 minut. Będzie 14, ale my oczywiście w Rock Radio nie tylko sobie wspominamy stare dobre czasy, ale także planujemy wam tę najbliższą przyszłość, a to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się kolejny weekend, a jak weekend w Rock Radio, to oczywiście audycja Rock Radio poleca na wynos, w której do zgarnięcia będzie kolejna porcja gorących nowości książkowych. Ja już teraz mogę wam zdradzić, że w sobotę i w niedzielę będziemy grali o thrillery W ciemnym, głodnym lesie autorstwa Przemysława Piotrowskiego, Ego autorstwa Marcela Mossa oraz o czas rezurekcji autorstwa Maxa Czorneja, ale nie zabraknie też książek dla fanów kryminałów, bo do zgarnięcia będzie tak: Alfa autorstwa Grzegorza Brudnika, Przeprawa autorstwa Marka Stelara, Zaginiona autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego, Berdo autorstwa Remigiusza Mroza oraz Rytuał autorstwa Wojciecha Chmielarza. Program Rock Radio poleca na wynos. Startuje w sobotę i w niedzielę od 15 i wtedy przed mikrofonem zamelduje się Kajetan Kajtoruszczyk, więc bądźcie czujni, no i naszykujcie się po prostu na dwa bardzo przyjemne popołudnia z klasyką rocka i ze świetnymi książkami do zgarnięcia. A my już teraz zapinamy pasy i śmigamy sobie do początku lat 70. To petarda od Alice Coopera w Rock Radio.

0: No i to jest numer, który doskonale sprawdza się za kółkiem. Klasyka rocka od Alice Coopera. W newsach o 14 powiemy o tym, że NIK weźmie pod lupę zarobki lekarzy. A po 14 posłuchamy kultowego polskiego numeru prosto z lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio.
1: Przystanek Klasyka Rocka.
2: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci nieśmiertelny kawałek T-Love, ale zaczniemy od wiadomości.
3: Zarobki medyczne pod lupą NIK-u. Kontrolę zlecił premier. Znamy rywali Lecha i Górnika Zabrze na start eliminacji do Ligi Mistrzów. Najpierw jednak nowe informacje w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej.
0: Newsy Rock Radia.
3: Marcin Krzemiński. Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni i nie mają statusu podejrzanych, bo zebrane dowody nie wskazują, by mieli związek ze sprawą. Zabity w poniedziałek mężczyzna to 44-letni satyryk i karykaturzysta znany pod pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował rosyjskie władze i kilka lat temu wyemigrował do Polski. Sprawca uciekł. Wszystko na to wskazuje, że to było zabójstwo polityczne, mówi premier Donald Tusk. Zastrzegł jednak:
4: musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt, powiedziałbym, o wymiarze międzynarodowym. To jest terroryzm państwowy.
3: Podkreślał premier, który na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział też inną ważną rzecz, że zarobki medyczne znajdą się pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.
4: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć dokładny raport, możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
3: Decyzja premiera to pokłosie afery z zarobkami młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Już za pół godziny w Warszawie rozpocznie się spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Nie będzie w niej natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Susza coraz dotkliwiej dotyka rejon Kampinoskiego Parku Narodowego. Od początku roku spadło tam tylko 40% opadów notowanych zwykle w tym okresie. Aby zatrzymać wodę, powstały bystrza, czyli urządzenia hydrotechniczne będące w istocie nasypami z kamieni i żwiru. Robimy co możemy, aby spowolnić odpływ wody, mówi dyrektorka parku Anna Wilińska.
5: Kiedyś w całej Europie, nie tylko w Polsce, taki dominował pogląd, że tereny należy zmeliorować, osuszyć, wykorzystać do celów nawet ekstensywnego rolnictwa. Zmienia się nam jednak ten reżim opadów. Próbujemy, żeby nasze kanały, które kiedyś dawno temu powstały, żeby one nie odprowadzały tej wody, nie drenowały, tylko wręcz przeciwne.
3: Od wielu lat wody w Kampinoskim Parku Narodowym jest coraz mniej, a średnie temperatury roczne są coraz wyższe, co powoduje wzmożone parowanie wody z mokradeł. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w rozgrywkach. Jutro w południe zmierzy się z Ukrainą. Najlepszy w minionym sezonie piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań zagra z duńskim Olchus GF, a drugi w tabeli Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Lyonie. Oba polskie zespoły rozegrają pierwsze spotkania na wyjeździe. Mecze odbędą się w dniach 21-22 lipca, a rewanże tydzień później.
0: Pogoda.
3: Popołudnie w większości kraju zapowiada się słonecznie, tylko na północnym wschodzie i południu może się chmurzyć. Może też padać, miejscami niewykluczone burze. Na termometrach od 16 stopni na Pomorzu do 24 na południowym zachodzie kraju.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kalinowski.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze Rock Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: to jest numer, który działa prawie, nie, co ja gadam, jak prawie, lepiej niż kawa tak naprawdę, bo nie trzeba się tą kofeiną poić i później się nie chce chodzić wiecie gdzie, prawda? Klaus Mittwoch w Rock Radiu, 15 minut po 14, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, no z którym się wiąże pewna taka historia obyczajowa, można powiedzieć, dlatego że to jest kawałek, który Sting napisał z myślą o swojej, no wówczas jeszcze nie żonie, dlatego że on był świeżo po rozwodzie ze swoją poprzednią żoną, a ta pani, która była jego taką muzą, no to była sąsiadką tak naprawdę i koleżanką. No i to była tak bliska koleżanka, jak się później okazało, to znaczy już jakby po tym rozwodzie, że no po prostu stanęli na, jak to się mówi, ślubnym kobiercu i są do dziś. No znaczy nie, że stoją tam przez cały czas, tak, tylko że są po prostu w małżeństwie. Dobrze, już za chwilę The Police, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: pierwsze to jest taki numer, który ma bardzo weekendowo-wakacyjną atmosferę. Bardzo go lubię, to klasyka rocka od Free w Rock Radio. Po drugie, to jest jeden z tych kawałków, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie, a po trzecie tej właśnie kapeli w przyszłym tygodniu poświęcimy jeden z odcinków cyklu W Mgnieniu Rocka po 10, więc bądźcie czujni. Najbliższy odcinek tego cyklu po 17 w przystanku klasyka rocka u Mariusza Stelmaszczyka, a gdybyście w tygodniu przegapili któryś z odcinków właśnie tej serii, to w sobotę po 20 robimy tradycyjne podsumowanie tygodnia. Ale to nie koniec istotnych informacji, dlatego że przecież wielkimi krokami zbliża się 205. już wydanie notowanie klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Możecie mieć na nie realny wpływ, czyli możecie wejść na rockradio.pl i zagłosować na swój ulubiony kawałek. No a jest w czym wybierać, bo są tam propozycje m.in. od Guns N' Roses, Iggy'ego Popa oraz Iron Maiden. No i co? Wszystko sobie dokładnie na rockradio.pl możecie obejrzeć, a wysłuchać już teraz kolejnej propozycji możecie w tym momencie. Dlaczego? Ano dlatego, że przed nami wielki przebój grupy In Excess w Rock Radiu.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: No, powiem tak. Oni bardzo ładnie kończą, bardzo to lubię. Klasyka rocka od Poison w Rock Radio i to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. Prosto z końcówki lat 80. 24 minuty po 15, a już za chwilę wysłuchamy, tak, tutaj dojdzie do odsłuchu publicznego numeru, który, no ja myślę, że zajmuje szczególne miejsce w sercu niejednego millennialsa, a to dlatego, że to jest kawałek grupy Puddle of Mud, który po pierwsze trafił na ich debiutancką płytę Come Clean z 2001 roku, a po drugie, proszę sobie wyobrazić, że klip do tego numeru nakręcił, wyreżyserował nie kto inny jak Fred Durst z grupy Limp Bizkit. Takie były czasy. Szalone. Już za chwilę Puddle of Mud, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: No i co? I z taką ścieżką dźwiękową ten środek tygodnia jest od razu przyjemniejszy. To oczywiście klasyka rocka w Rock Radiu, a w studiu pojawił się już Mariusz Telmaszczyk. Cześć.
1: Jestem obecny i chciałbym gdzieś nie na biało, ale na biało-niebiesko dzisiaj.
0: Bardzo ładnie. To jest koszulka Argentyny.
1: Tak jest, ale niestety meczu nie oglądałem. Oczywiście w nocy, ja już w tym wieku to nie dałbym rady, proszę pana. Ale wygrali 3-0.
0: Bardzo ładnie.
1: Messi 3-0, proszę pana, super. Wiem, że pan się interesuje.
0: To jest bardzo cenna wiedza dla mnie. Myślę, że jest ona niemal tak cenna, jak informacje na temat tego, co będzie można dzisiaj wygrać w Rock'n'Rollowcu Dnia.
1: Ale rzeczywiście, worek gadżetów Rock Radia, jest tam kubek, jest tam koszulka Rock Radia, więc to wszystko może być wasze, więc śmiało podajcie swoje bądź nie swoje historie, może związane z mundialem. Może macie akurat nieprzespane noce, oglądacie piłkę, albo macie nieprzespane noce z innych powodów. Możecie dzwonić 2244-066, nagrywać swoje historie, również wysyłać się za pomocą Messengera Rock Radia, a dzisiaj też w naszym rokowym kalendarium. 1983 rok, co wówczas się wydarzyło, jaka płyta się pojawiła, no to dowiecie się po 17.
0: Po 15 za sterami Rock Radia Mariusz Telmaszczyk, ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jutro od 10. Pa!
2: Rock Radio.

0: klasyka rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, godzina 15. Mariusz Estelmaszczyk ze starami Rock Radia i za chwilę fantastyczna rockowa muzyka. Zagram dla Was m.in. AC/DC, a także YouTube. No ale teraz sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
2: Trwają poszukiwania sprawcy morderstwa w Białej Podlaskiej. Potem zarzuty za rzut tortem w prezydenta Poznania. I apteczka na wyjazd wakacyjny.
3: Środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe
2: przydadzą się nie tylko, gdy jedziemy z dziećmi.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzamiński. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy morderstwa 44-letniego Roberta Kuzokowa. Rosyjski artysta i krytyk Kremla, znany jako Simon Skrepecki, zginął w poniedziałek od kilku strzałów w Białej Podlaskiej. Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali dziś zwolnieni. W sprawie wciąż przesłuchiwani są inni świadkowie. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, może je przekazać anonimowo służbom, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek.
4: Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych i później już nie będą żadnym materiałem dowodowym. Po prostu możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
2: Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok ofiary. Sprawę nadzoruje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tragiczny wypadek na Krajowej 11 w Jastrowiu pod Złotowem w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła w zdarzeniu osobówki z samochodem ciężarowym. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Pozostajemy w Wielkopolsce. Są zarzuty po ataku tortem na prezydenta Poznania. Do zdarzenia doszło wczoraj podczas sesji Rady Miasta. Jak informuje policja, 40-latek, który rzucał tortem, odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej prezydenta, a także uszkodzenie jego garnituru, koszuli i krawata. Drugi z zatrzymanych, 22-latek, z kolei usłyszał zarzut ułatwienia popełnienia czynu, bo trzymając transparent i mówiąc do Jacka Jaśkowiaka, miał odwrócić uwagę prezydenta i innych osób od osoby z tortem. Obu mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Ukraina może się cieszyć z ustaleń szczytu G7 we francuskim Evian. Dziś przywódcy grupy kończą 3-dniowe obrady, o czym więcej Tomasz Orchowski.
5: We wspólnym, podpisanym też przez prezydenta Donalda Trumpa oświadczeniu, liderzy G7 zobowiązali się do wspierania Ukrainy, między innymi przekazania jej systemów obrony powietrznej. Zadeklarowali też zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę poprzez wzmocnienie sankcji, między innymi na sektory ropy oraz gazu. Premier Kanady Mark Carney. Zmieniły się poglądy Amerykanów w sprawie Ukrainy na bardziej realistyczne. Na dzisiaj zaplanowano rozmowy o stosunkach z USA. Wygląda na to, że uległy one poprawie. Pytanie na jak długo, bo Donald Trump przyzwyczaił nas do częstej zmiany zdania, także w sprawie Ukrainy.
2: Wakacje coraz bliżej. Do wyjazdu z dziećmi warto odpowiednio się przygotować. Oprócz ubrań i dokumentów ważnym elementem bagażu powinna być dobrze spakowana apteczka, mówi lekarka Katarzyna Męza.
6: Na wyjazdy jako mama i lekarka zabieram zawsze podstawową apteczkę, która zawiera środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, tym też na przykład krople na ból ucha. U dzieci występuje to dosyć często. Na pewno termometr, doustne preparaty nawadniające, na wypadek biegunki lub wymiotów.
2: Warto mieć też ze sobą ubezpieczenie turystyczne na wypadek nagłych zdarzeń podczas urlopu.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kapitol, a chodzi o spektakl Prezent urodzinowy. To komedia opowiadająca o niezaplanowanych sytuacjach, które mogłyby zdarzyć się naprawdę, gdyby fantazja poniosła ich bohaterów. Start w niedzielę o godzinie 18. Przechodzimy do propozycji stand-upu, a chodzi o występ Czarka Sikory. Komik zaprezentuje program Wyrosłem z tego. Może to być historia o dorastaniu, a dorastanie to tylko kolejna historia do opowiedzenia na scenie. Start jutro o godzinie 19 w klubie Fairplay. Na koniec jeszcze Dom Sztuki zaprasza na pokaz magii i czarodziejstwa do muzyki z Harry'ego Pottera. Na scenie pojawią się magiczne przedmioty, zaskakujące eksperymenty i momenty, których nie będzie można zapomnieć. To show zarówno dla małych, jak i dorosłych widzów. Początek wydarzenia w niedzielę o godzinie 11.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: spore różnice w temperaturach, zaledwie 16 stopni nad morzem maksymalnie, a na południu kraju aż 24. Ale na południu, a także na północnym wschodzie może się chmurzyć, możliwy deszcz, lokalnie też burze. W pozostałych regionach dużo słońca.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stolarz.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: I tak można spędzać popołudnie, środowe popołudnie, rock radio i klasyka rocka. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj też humor można poprawić sobie w inny sposób, bo mam dla Was zestaw gadżetów rock radia. W tym worku rock radia znajdzie się koszulka rock radia, a także kubek rock radia. A w jaki sposób możecie stać się posiadaczem właśnie tych rzeczy, tych gadżetów? Poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc śmiało dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami. Może coś wydarzyło się podczas pamiętnego weekendu, koncertu, albo też w tej chwili, kiedy od paru ładnych dni śledzicie mundial, to co się dzieje za oceanem. Śmiało się dzielcie, dzwońcie 2 2 4 4 066 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messenger Rock Radia. Czekam do godziny 18 na propozycję. Halo, halo.
1: W sprawie rock'n'rollowca dnia. Mhm. No w sumie całą ekipę naszą ze Szczecina chciałbym nominować. Rok 2010, jedziemy do Warszawy na koncert Metaliki, na Bemowo, wiadomo, busikiem, 7 osób nas i moja żonka. Dojeżdżamy, koncerci, wszystko, wieczór, potem rano wyjazd. Moja żonka w kierownicę, ja obok, a cała ekipa się pakuje do tyłu, zmęczona oczywiście. No i wyjeżdżamy warszawskimi uliczkami, a i nagle zatrzymuje nas 4 wyrostów. O, parka ze Szczecina, chciałaby sobie wyjechać z Warszawy. Wyobraźcie sobie ich konsternację, jak nagle otwierają się boczne drzwi z busa przy 6 gości. Myśmy zaczęli nas przepraszać, że to pomyłka, że niechcący, że to tylko butaki żarci. Hell yeah!
0: No to musiało się dziać. Czekam na takie bądź zupełnie inne historie. Cały czas możecie dzwonić 2 2 4 4 066, Messenger Rock Radia również do Waszej dyspozycji. Wysyłajcie swoje głosówki. A już teraz zachrypnięty, bardzo charakterystyczny głos Ameryki, Bruce Springsteen w Rock Radio.

I właśnie tak można spędzać czas w pracy, kiedy ktoś się patrzy na zegarek. Kiedy ta 16 bez pracy wyjść, no to obiecuję, że z rok radiemy. Czas płynie jeszcze szybciej i przyjemniej. To był Bruce Springsteen, a za momenty m.in. oddział zamknięty, Ozzy Osbourne, a także taki połamaniec językowy, a więc grupa Creedence Clearwater Revival.

Creedence Clearwater Revival Have You Ever Seen The Rain podczas tego popołudnia, środowego popołudnia z Rock Radiem i Klasyką Rocka. Ja przypominam, że z racji tego, że czas płynie szybko, no to pojutrze w piątek po 18:00 klasyczna dziesiątka, to będzie 205. dotowanie waszej ulubionej rockowej listy przebojów, na którą cały czas możecie głosować, wchodząc na rockradio.pl. Rozejrzyjcie się, bo tam jest cała masa kawałków, ale jeśli czegoś wam zabraknie, to też się otwieramy na wasze propozycje. Podsyłajcie je śmiało również na rockradio.pl, a codziennie je gramy po 14:00 w Rock Radio. A nuż któryś z waszych kawałków trafi do klasycznej dziesiątki, przypominam, pojutrze w piątek po 18:00. A teraz kawałek napisany przez Lemmy'ego Kilmistera i Ozzy'ego Osbourne'a. Mama, I'm coming home w Rock Radio.

to są takie kawałki, których trzeba słuchać od początku do końca bez przerywania. I tak jest właśnie w Rock Radio. Ma nam cykady na cykladach podczas tego popołudnia. Powoli, powoli zbliżamy się do godziny 16. Za moment zespół Rezerwat. Też jeśli ktoś był na początku tego tygodnia w Warszawie na koncercie Foo Fighters, to sobie przypomnie, jak to było, bo panowie zagrali naprawdę bardzo godny i zacny koncert w poniedziałek. Foo Fighters, The Pretender, to też za moment w Rock Radio.

I tak można spędzać to popołudnie. Rezerwat zaopiekuj się mną. Dobijamy do godziny 16. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. A potem obiecuję, że będzie mnóstwo rockowej muzyki. Klasyka rocka dla was. Między innymi No Doubt, a także Electric Light Orchestra.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Czasy płynie szybko i bardzo przyjemnie. Godzina 16. Mariusz Stelmaszczyk jestem. I żeby ten czas umilicie wam, kiedy będziecie wracać samochodem do domu i stać w korkach, no to na pewno po 16. I także po godzie Rock Radia zagram dla was Survivor, a także Electric Light Orchestra.
2: Strajk w ZUS-ie, powiemy, czego domagają się pracownicy. Droższe małpki, za chwilę o rządowych planach. Sprawdzimy też, co dziś na Mundialu.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Sparaliżowana obsługa i pracownicy, którzy na 2 godziny odeszli od biurek. Tak dziś rano wyglądały oddziały ZUS-u w całej Polsce podczas strajku ostrzegawczego. Protestujący domagają się nie tylko podwyżek w wysokości 1200 zł dla każdego, no ale także poprawy warunków pracy, większego zatrudnienia i ograniczenia nadmiaru obowiązków. Jak twierdzi Danuta Łukasik z oddziału w Chorzowie, pracownicy ZUS-u mają najniższe zarobki w całej administracji państwowej.
3: To jest nasze wołanie do rządu, do pracodawcy, o godne warunki pracy.
2: Jeśli nie dojdzie do nowych rozmów i porozumienia z pracodawcą, kolejnym krokiem może być strajk generalny. Dawid Kacprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie, podają stołeczne media. To efekt burzy, jaka przetoczyła się po informacjach o jego zarobkach. W rok lekarz miał zarobić 1 600 000 zł. W Szpitalu Południowym był koordynatorem SOR-u, jest radnym na warszawskim Ursusie. Dwa skorodowane niewybuchy znalazł spacerowicz w lesie w rejonie miejscowości Stanisław Górny w powiecie wadowickim w Małopolsce. Zneutralizowali je saperzy z Krakowa. Znalezisko to prawdopodobnie pociski z czasów II wojny światowej. Rząd wróci do sprawy podatku cukrowego. W efekcie może to się przełożyć na wyższe ceny tzw. małpek, czyli alkoholu sprzedawanego w małych butelkach. Rząd chce jesienią przyjąć projekt dotyczący podwyższenia stawki opłaty alkoholowej. Miałaby ona wzrosnąć 4-krotnie. Premier potwierdził, że rząd na pewno zajmie się kwestią tego podatku.
4: Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby jeśli mamy gdzieś ściągać pieniądze, to z alkoholu i z cukru, bo to powinno przynieść też tak korzyści zdrowotne, ale jak pojawi się na rządzie, to będę informował o naszym stanowisku precyzyjnie.
2: Według deklaracji rządu środki uzyskane z wyższego podatku niemal w całości mają zasilić system ochrony zdrowia. Na Mundialu zagrają dziś Anglia z Chorwacją. Anglicy jedyne mistrzostwo świata wywalczyli w 1966 roku. Teraz znów przyjeżdżają na turniej jako jeden z faworytów i pytanie, jak poradzą sobie z presją. Zwłaszcza, że na początek czeka ich trudne starcie z trzecią drużyną świata. Michał Waszkiewicz.
5: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę "Football is coming home", ale coś nie chce wrócić. W Katarze już w ćwierćfinale zatrzymała ich Francja, 8 lat temu w Rosji w półfinale lepsza okazała się Chorwacja. I to właśnie brązowi medaliści z Kataru będą dziś pierwszym rywalem Anglików. Trudnym, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. Anglia ma naprawdę mocny skład, ale Chorwaci na ostatnich 2 mundialach pokazali, ile znaczy kolektyw. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mundialu o 22.
2: W drugim meczu w tej grupie Gana zagra o 1:00 w nocy z Panamą.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Tym razem chodzi o sztukę Opiekunka na zabój. To komedia pełna przewrotności, opowiadająca o ludzkich namiętnościach i słabościach. Przy okazji będzie można dowiedzieć się, że nigdy nie jest za późno, by odmienić swoje życie. Start 23 czerwca o godzinie 19:30. Z kolei Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury zaprasza na Polską Noc Kabaretową 7 wspaniałych. Na scenie pojawi się m.in. Kabaret Nowaki, Smile czy Igor Kwiatkowski. Dobra zabawa gwarantowana. Początek w piątek o 19:00. Będziecie mogli wybrać się także na wydarzenie pod nazwą Kinoletnie Lolka – Oscarowe Środy. Organizatorzy czekają na Was w samym sercu Zielonego Pola Mokotowskiego z dużym ekranem, leżakami i filmowymi hitami. A dzisiaj będzie można zobaczyć produkcję Wielki Marty. Start o godzinie 21:00.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Chmury na południu i północnym wschodzie, tam może padać, lokalnie możliwe też burze. Poza tym dużo słońca, na termometrach maksymalnie 16 stopni nad morzem, 20 w centrum, 24 na południu i zachodzie kraju.
0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Mariusz Stelmacher.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: zrobiło się pięknie, nastrojowo, tak można słuchać, tak można spędzać się czas podczas tego popołudnia, zwłaszcza jeśli są korki. No i żeby nie mówić brzydkich słów, no to właśnie Rock Radios od tego, żeby tak odrobinę się wyciszyć. Piękny rockowy kawałek, ale też można sobie w jeszcze inny sposób ten humor dzisiaj poprawić, bo mam dla was zestaw gadżetów Rock Radia, worek Rock Radia, w którym znajdziecie m.in. koszulkę i kubek Rock Radia, dokładnie tak, a poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc dzielcie się swoimi historiami, opowieściami, jestem bardzo na to otwarty. Dzwońcie, nagrywajcie się, 2 2 4 4 0 66. Możecie też śmiało wziąć telefon i skorzystać z Messengera Rock Radia i wysłać głosówkę. Na nie też czekam. Halo, halo, jaka propozycja?
1: No, witam, dzwonię witam w sprawie rock'n'rollowca dnia. Może akurat się załapię. Rzecz miała miejsce w poprzednim stuleciu, nawet w tysiącleciu, bo był to styczeń lub luty 1998 roku. I to była moja studiówka. Piątek, ostatni dzień przed feriami. Sprawdzałyśmy, jak wyglądamy. W lustrach się przyglądałyśmy z koleżankami w lokalu, gdzie była nasza studniówka. I wtedy zadałam pytanie, jak wyglądam? I weszła akurat do łazienki nasza polonistka i powiedziała przez okno. Odwróciłam się i powiedziałam, pani również. Nawet nie pytajcie, jak wyglądał język polski zaraz po feriach, po powrocie. Przez całe 2 godziny pani mnie pytała, w związku z tym, że byłam taka odważna i powiedziałam, że też wygląda jak przez okno. Trzymajcie się, hell yeah.
2: Ty masz rację, to przejęzyczenie może być bardzo niebezpieczne.

jak ktoś po pracy biega, no to polecam akurat ten kawałek dać sobie wtedy zdecydowanie głośniej. Eye of the Tiger, Rock Radio i klasyka rocka od zespołu Survivor, a więc piosenka, jak wiadomo, z filmu Rocky 3, ale myślę, że pod mundial teraz też można podciągnąć, czy też także pod jogging. Natomiast za chwilę w Rock Radio zespół Genesis, The Rolling Stones, no i pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach.

0: Rock Radio, klasyka rocka, The Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, a więc każdy fan klasyki rocka znać ten numer powinien od początku do końca i od początku do końca go też w Rock Radio dla was zagrałem. W Rock Radio również przypominam, że dzisiaj jest poszukiwany rock'n'rollowiec dnia. Zestaw gadżetów Rock Radio na was czeka. Kubek Rock Radia, też koszulka Rock Radia zapakowana w piękny worek Rock Radia. To wszystko może być wasze i śmiało do 18 czekam na wasze historie, więc cały czas możecie telefonować, nagrywać się, opowiadać się, możecie też wysyłać głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo, czekam na kolejną propozycję. Jak to? Jak tam?
1: Halo, witam Rock Radio. Dzwonię w sprawie konkursu Rock'n'rollowca dnia. Myślę, że to może być dobra historia.
0: Okay,
1: to prawie sprzed 40 lat, jeszcze w czasach, jak chodziliśmy z kolegami do szkoły podstawowej. Była nas taka trójka, ja mieszkałem koło takiego dużego zakładu produkcyjnego. No wiadomo, na takie hale duże to tam nie można było do tej hali nie można było wchodzić, bo tam niebezpiecznie i tak dalej. No my trójkę zawsze żeśmy jakieś numery odstawiali, więc często próbowaliśmy nielegalnie tam wejść. No i trzy takie najlepsze momenty z, że tak powiem, z eksploracji tych pomieszczeń to były takie, że pewnego razu weszliśmy na szatnię, budynek szatni taki, bo on był dość niski. No i będąc na tej szatni, tam żeśmy się, że tak powiem, ukrywali przed portierem i nagle kolega stwierdził, że chce mu się sikać, więc postanowił się wysikać. Jak się okazało, wysikał się na portiera, co mi ojciec po dziś dzień wypomniał.

Addicted to Love, a więc Robert Palmer dla wszystkich tych, którzy właśnie teraz wracają z pracy, przebijają się przez korki i słuchają Rock Radia. I bardzo dobrze. Też pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach, a jeszcze do godziny 17 spieszę donieść, że na pewno pojawi się zespół Sztywny Pal Azji, zespół Manic Street Preachers, a także pan Eric Clapton.

0: drodze.
1: Samochód zderzył się z busem na ekspresówce S11B. Z tego powodu zwolnić musicie na tej drodze w pobliżu Ostrowa Wielkopolskiego. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w pobliżu Chłopic na Podkarpaciu, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery przejezdne. Po podobnym wypadku ciężarówki jest już także odcinek autostrady A1 w miejscowości Dąbrowa w Łódzkiem. Pogoda dziś sprzyja kierowcom. Sporo słońca, coraz cieplej, ale uwaga, lokalne burze i deszcz możliwe jeszcze na północnym wschodzie i południu kraju.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio Klasyka Rocka Eric Clapton, człowiek, który przez chwilę mógł stać się członkiem zespołu The Beatles po tym, jak jego kumpel George Harrison zastanawiał się, czy nie przedwcześnie z grupy The Beatles odejść. No ale historia potoczyła się zupełnie inaczej. My dobijamy do godziny 17:00, za chwilę newsy Rock Radio i pogoda, potem też świetna rockowa muzyka na was czeka. YouTube czy też Bad Company oraz rockowe kalendarium. Tym razem zerkniemy do roku 1983.

0: Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach 17, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio YouTube będzie też grupa Extreme, a także nasze rockowe kalendarium i zajrzymy do roku 1983.
2: Polska i Niemcy podpisały nową umowę o współpracy obronnej. Potem kolejne kroki po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Zajrzymy też na stację paliw.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Polska i Niemcy podpisały dziś nową umowę o współpracy obronnej. Okazją do tego jest 35. rocznica zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Podpisy pod dzisiejszą umową złożyli ministrowie obrony obu państw Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius.
3: Umowa w dziedzinie obronności, przed chwilą przez nas podpisana, otwiera nowe pola do współpracy. W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie.
2: Umowa dotyczy także współpracy w mobilności militarnej i rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego. Choć niemiecki rząd był chętny na porozumienie z gwarancjami bezpieczeństwa, polskie władze nie zgodziły się na taki wariant, by uniknąć sporu politycznego. Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u i zarobił w rok 1 600 000 zł, został zwolniony. Szpital przygotowuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił się też do Rady Nadzorczej Szpitala, by odwołała z funkcji członka zarządu i dyrektora do spraw medycznych placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Zarobki medyczne znajdą się pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, mówi premier.
4: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
2: Tymczasem od 1 lipca po raz kolejny wzrosną zarobki pracowników medycznych. Dla dyrektorów szpitali oznacza to jednak, że po podwyżki zgłoszą się do nich nie tylko lekarze etatowcy, no ale w krótkiej perspektywie także ci pracujący na kontraktach. I jeszcze informacja sprzed chwili. Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w zakresie narażenia ludzi na niebezpieczeństwo i poświadczenia nieprawdy. Chodzi o sprawę lekarza radnego Dawida Kasprzyka. Jutro zapłacimy za paliwo mniej. Mowa o cenach maksymalnych, jak wynika z obwieszczenia resortu energii, za litr benzyny 95. W czwartek nie zapłacimy więcej niż 6 zł 6 groszy, a za olej napędowy 6 zł 36 groszy. Sport. W drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańskim Valletta FC. Z kolei GKS Katowice z przegranym meczu kwalifikacji do Ligi Europy Hajduk Split MSK Żylina. Raków pierwszy mecz rozegrał u siebie, katowiczanie na wyjeździe. Spotkania tej rundy zaplanowano na 23 i 30 lipca. Dodam, że losowanie par rozgrywek odbyło się dziś w Szwajcarii.
0: Pogoda.
2: Nocą chmurzyć będzie się na zachodzie i północy, tam może padać deszcz, z kolei na południu lokalnie mgły. Na północnym wschodzie termometry pokażą 8 stopni, w centrum 10, na południowym zachodzie 15.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz

0: popularnej muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: I proszę, jak komuś brakowało energii po całym dniu w pracy na przykład, no to akurat ta klasyka rocka się tutaj poleca i też grupa Extreme, Get the Funk Out. Natomiast teraz zerknijmy do rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W Rock Radio zaglądamy do roku 1983. To wtedy odbyła się premiera filmu sensacyjnego Wielki Szu w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Wyemitowano premierowy odcinek serialu Drużyna A, a pochodzący z Austrii aktor Arnold Schwarzenegger uzyskał obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. W 1983 roku urodzili się aktor Henry Cavill, aktorka Mila Kunis, Adam Driver czy też wokalistka Amy Winehouse. W 1983 roku ukazały się krążki Metallica Kill 'Em All, Davida Bowie'ego Let's Dance, Madonna wydała swój debiutancki album i podobnie Lady Punk również zaliczyli debiut. A dokładnie 17 czerwca 1983 roku w sprzedaży pojawił się piąty i zarazem ostatni album zespołu The Police zatytułowany Synchronicity.

porównaniu do wcześniejszych albumów The Police, które czerpały dużo z reggae, punka i nowej fali, Synchronicity to krok w stronę czegoś bardziej dojrzałego i wyrafinowanego. Słychać tutaj wpływy muzyki ambient, popu, elektroniki i rocka progresywnego. Płyta powstawała jednak w bólach i w napięciu. Zespół nagrywał w Londynie, jednak członkowie grupy nie byli w stanie współpracować w jednym pomieszczeniu. Konflikty pomiędzy Stingiem a Stewartem Coplandem osiągnęły apogeum, dlatego większość partii instrumentalnych zarejestrowano osobno.

0: Na płycie znajdziemy Every Breath You Take, chyba najczęściej odtwarzana piosenka w radiach w latach 80. Pomimo tego, że brzmi jak romantyczna ballada, tekst opowiada o toksycznej kontroli i zazdrości. Krążek Synchronicity momentalnie uzyskał w Stanach Zjednoczonych status platynowej płyty i przez kolejne 17 miesięcy utrzymywał się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard 200.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Zespół The Police i Rock Radio. Wszystko się zgadza podczas tego popołudnia. Natomiast obiecuję, że za chwilę każdy z was, niezależnie od tego, czy już odpoczywa w domu, czy jedzie samochodem, czy może właśnie wraca z zakupów, albo robi coś zupełnie innego, nie wnikam w wasze życie. Natomiast obiecuję, że na pewno pojawi się Emerson, Lake & Palmer, The Doors, czy też Tilt. No i cały czas też przypominam, że poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia. Mam dla was zestaw gadżetów Rock Radia. W worku Rock Radia znajdzie się koszulka Rock Radia i kubek Rock Radia, a czekam na wasze bądź zasłyszane historie. Proszę dzwonić, opowiadać 224 4 066 albo wysyłać głosówki za pomocą Messengera Rock Radia.

0: Emerson, Lake and Palmer, a więc Lucky Man, Rock Radio i klasyka rocka. No i też zaraz dowiemy się, kto będzie lucky, kto będzie zadowolony, kto będzie szczęśliwy, kto zgarnie zestaw gadżetów Rock Radia. Dzisiaj w Orze Rock Radia koszulka i kubek Rock Radia, a więc czas poznać rock'n'rollowca dnia. Halo, halo.
1: Cześć, witam serdecznie, Tomek z Poznania. Ja bym chciał dzisiaj zgłosić do rock'n'rollowca dnia taką oto historię. A jakiś czas temu, 10-12 lat temu, miałem przyjemność być świadkiem na ślubie. Oczywiście ślub kościelny, ceremonia trwa. Ja byłem świadkiem pana młodego. No i podczas tego całego obrządku udzielania ślubu, prawdopodobnie już tam dochodziło do złożenia przysięgi, ksiądz zapomniał, jak pan młody ma na imię. No i odsuwając mikrofon od ust, zwraca się do mojego kuzyna, zadając po cichu pytanie: jak ma pan na imię? Mój kuzyn był tak zestresowany, że nie usłyszał tego pytania, więc ksiądz ponownie mówi już troszeczkę głośniej: jak ma pan na imię? W tym momencie mój kuzyn chwyta mikrofon i na cały kościół odpowiada: pan ma na imię Jezus. Kurtyna! Śmiechu co nie miara w kościele. Oczywiście ślub się odbył. Para młoda żyje do dzisiaj w szczęśliwym pożyciu. I tak to się oto odbyło.
2: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: N4 Super Para podczas tego późnego już środowego popołudnia, a jeszcze do 18 na pewno każdy z Was będzie mógł się odprężyć w domach czy w samochodach, słuchając Nirwany, a także Oddziału Zamkniętego. I pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie, mając apkę Rock Radia, na Waszych smartfonach.
1: Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Krajowa 11 jest zablokowana po śmiertelnym wypadku w Jastrowiu w Wielkopolsce, gdzie ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. W wypadku zginęła jedna osoba. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy. A pogoda dziś znacznie się poprawiła. W większości regionów świeci słońce. Jedynie na północnym wschodzie i na południu kraju możliwe są jeszcze burze i deszcz.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Rok Radio i Klasyka Rocka, zbliżamy się do godziny 18:00. Za moment newsy, pogoda, a także świetna rockowa muzyka. Klasyka Rocka, między innymi wieczorem posłuchacie The Kings, a także zespołu The Clash. Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór, 18 na zegarach, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio samo dobra, więc klasyka rocka dla Was. Zagram The Clash, Slade, a także grupę Hey.
2: Zabójstwo Rosjanina w Polsce zleciły obce służby, mówi minister sprawiedliwości. Afera w warszawskim szpitalu. Politycy mieli być obsługiwani poza kolejnością. Europejscy członkowie NATO zadeklarowali więcej wojsk szybkiego reagowania.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwaj Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka krytykującego Moskwę zostali zwolnieni. Policja wciąż poszukuje sprawcy. To było zabójstwo polityczne na zlecenie. Tak zdarzenie w Białej Podlaskiej komentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Takie zabójstwa organizują służby specjalne. Ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę. W Polsce przebywa wielu dysydentów, osób, które otwarcie krytykują reżimy zarówno z Białorusi, jak i z Rosji.
2: Policja ma już rysopis sprawcy, jednak ze względu na możliwy polityczny charakter służby nie podają szczegółów. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. To w związku z kolejną odsłoną afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. To tam lekarz bez specjalizacji jako koordynator SOR-u zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. W dodatku, jak wynika z ustaleń portalu Zero, prominentni działacze Koalicji Obywatelskiej byli na tym oddziale przyjmowani bez kolejki, a na przeprowadzenie badań czekali zaledwie kilkanaście minut. Cezary Jaszczyk.
4: Doniesienia o nieprawidłowościach oburzyły miejską opozycję. PiS oprócz nadzwyczajnej Rady Miasta domaga się też dymisji w Radzie Nadzorczej Szpitala.
5: Wiemy, że w Radach Nadzorczych zasiadają prominentni politycy Platformy Obywatelskiej. Jest to na przykład burmistrz Ursynowa, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Szpitalu Południowym.
4: Mówił radny Damian Kowalczyk. Jak dodał, jeśli wyniki kontroli potwierdzą wszystkie ustalenia mediów, odpowiedzieć za sytuację powinna też wiceprezydent odpowiedzialna za sprawy zdrowotne. Konsekwencji wobec Renaty Kaznowskiej domaga się też Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
6: Ale też wobec Marcina Kierwińskiego, szefa stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej, który dopuścił do tak skrajnej patologii w obrębie swojej partii.
4: Ewentualną dymisję Marcina Kierwińskiego wykluczył dziś premier Donald Tusk.
2: Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, główna postać afery w szpitalu, został zwolniony. Szpital przygotowuje też zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do Rady Nadzorczej Szpitala, by odwołała z zarządu placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Europejscy członkowie NATO zwiększyli deklaracje dotyczące wojsk, które mogą zostać postawione do dyspozycji w sytuacji kryzysowej. Chodzi o działania po ograniczeniu wkładu Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jutro w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Naukowcy z Teksasu opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Uszyli z niej kurtkę, planują jeszcze zrobić namioty, plecaki i inne elementy ekwipunku do różnych zastosowań. W ciągu doby taka kurtka może zgromadzić od 400 do 900 ml pitnej wody.
0: Sport w Rock Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś kończy się pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata. Hitem będzie wieczorne starcie Anglii z Chorwacją, potem Gana zagra z Panamą, a nad ranem Kolumbia, której zabrakło na mundialu w Katarze, zmierzy się z Uzbekistanem. Ostatni mecz pierwszej rundy rozpocznie się o 16:00, a pierwszy Portugalia, Demokratyczna Republika Konga o 19:00. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Bangkoku. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w tych rozgrywkach. Jutro w południe kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Ukraina.
0: Pogoda.
2: Pogodny wieczór, tylko na północnym wschodzie i na południu Polski możliwe opady deszczu, a temperatura około 20 stopni. Jutro już gorąco, na południowym zachodzie Polski nawet 27 stopni. W centrum około 24, a na północy do 20 najwyżej. Sporo słońca, ale także trochę deszczu.
0: Rock Radio. Klasyka.

zespół The Clash, London Calling, Rock Radio i Klasyka Rocka. Proszę Państwa, pojutrze o tej samej porze w piątek klasyczna dziesiątka. Rockowa lista przebojów to będzie 205 notowanie, które bez Waszych głosów na rockradio.pl się nie odbędzie. Więc wchodźcie na rockradio.pl, głosujcie na swoje ulubione kawałki sztuk 10, a jeśli czegoś Wam brakuje, to też podsyłajcie własne rockowe propozycje, które gramy codziennie po godzinie 14. Klasyczna dziesiątka w piątek po 18, a w tej chwili hej i list.

Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, natomiast każdy z Was będzie mógł się odprężyć za chwilę słuchając Perfektu, czy też grupy Garbage, a też o swoich początkach w Perfekcie opowie Wam ich nowy, tak jeszcze cały czas można mówić, nowy wokalista Łukasz Drapała.

0: Rock Radio, klasyka rocka i zespół Garbage podczas tego wieczoru, a w tej chwili Łukasz Drapała, wokalista Perfektu, opowiada o tym, jak do Perfektu dołączył.
1: Do mojej żony dzwoni pani menadżer Perfektu, Agnieszka, i mówi: słuchaj, spotkajmy się na kawie, bo będzie mała sprawa. A był to drugi telefon, bo 2 lata wcześniej zadzwoniła, bo Grzesiek nie chciał śpiewać do jednej z reklam. Numer Perfektu, ja zastąpiłem Grześka w tej reklamie z utworem Perfektu, więc już się znaliśmy. Monia pojechała na to spotkanie, tę kawę, i dzwoni. Wychodząc mówi: Łukasz, jest taka sprawa, czy ty byś nie chciał zaśpiewać z Perfektem? Ja sobie pomyślałem, że chodzi o jakieś jednorazowe wydarzenie, no bo zespół
2: gdzieś
1: przecież...
2: jubileusz, coś tam.
1: Tak, wiesz, przestał istnieć swego czasu, wiesz, tam...
2: Pewnie są goście, ja jedną piosenkę, ktoś inny drugą.
1: Dosłownie, zacząłem w ten stronę.
2: Tak jak czasami, tak na przykład Lady Punk zrobiła taką płytę.
1: Tak, ja zresztą brałem udział w takich wydarzeniach już i wiesz, i jak mówię, jasne, spoko, ona mówi: nie, nie, Łukasz, wiesz co, tu chodzi o to, żebyś ty śpiewał z Perfektem.
2: Tak dłużej troszeczkę.
1: Żebyś ty... ale jak, że był w Perfekcie? Tak, był w Perfekcie. Ja pamiętam, patrzyłem dokładnie na zegarek wiszący, wiesz, nad drzwiami, i sekundnik. I widziałem, że tak okrągło przeleciało 11 sekund. I mówię: tak. I ona zaczęła coś mówić dalej. Ja mówię: tak.
2: Powiedz im tak.
1: A on mówi: naprawdę? Monia mówi: naprawdę? Ja mówię: wiesz co, a powiedz mi tylko jedną rzecz, bo może się dowiedziałaś w międzyczasie, co Grzesiek na to. Grzesiek na to w porządku, że wszystko jest w porządku, wszyscy są okej. A więc to
2: jak masz błogosławieństwo?
1: Ja mówię: to mamy to ustalone, więc generalnie, wiesz, i właściwie powiem ci, że chyba przez pierwszy miesiąc po tej decyzji, już w międzyczasie, jak to ogłosiliśmy, jak zaczęliśmy nawet grać próby, jak już zaczęły wpadać nowe terminy grań i w ogóle różne rzeczy, to w ogóle do mnie to nie docierało. Ja byłem, mam wrażenie, taki skopany przez całą sytuację w tej branży, że ja już tyle razy witałem się z gąską w różnych tematach. Nie tylko z Chemią, nie tylko z Chevy, ale również w solowych kwestiach, w różnych takich zestawieniach i tak dalej. Ja byłem tak blisko niektórych magicznych rzeczy, że nie bardzo docierało do mnie, że wydarzyło się coś naprawdę wyjątkowego. Wiesz, i dzisiaj dopiero, jakby ja nawet jak z tobą rozmawiam, to mówię: kurczę, może faktycznie coś ważnego się stało.
0: A jeśli chcielibyście wysłuchać całej rozmowy z Łukaszem Drapałą, wokalistą Perfektu, no to znajdziecie rozmowę na rockradio.pl jako audycję Niezły Gość.

Easy, The Boys Are Back in Town, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru. Wy też pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach, a jeszcze do godziny 19 na pewno każdy z was będzie mógł wsłuchać się w piękny głos Phila Collinsa, a także Artura Rojka i grupy Myslowic. Długość dźwięku samotności.

0: trójce.
1: Pogodnie dziś w większości regionów, jedynie na północnym wschodzie i południu Polski możliwe są jeszcze dziś burze i deszcz. Poza tym jednak sporo słońca, a z dnia na dzień ma się robić cieplej. Obecnie są jeszcze utrudnienia na ekspresówce S11B na odcinku Strugi Ostrów Wielkopolski. Są ranni po kolizji osobówki z busem.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

All Time Rock and Roll, a więc Bob Seger, Rock Radio i klasyka rocka podczas tego wieczoru, środowego wieczoru. Natomiast wy pamiętajcie o tym, że codziennie po 12 rozkładamy na czynniki pierwsze wasze muzyczne rockowe polecajki. Może to być artysta, płyta, czy też singiel. I piszcie takie polecajki pod postem na radiowym Facebooku, bądź też Instagramie. Jutro premierowe Białe Kruki po godzinie 12, a o waszej polecajce co nieco poopowiadają wam Kuba Kaleta, a także Aleksandra Konopka. Ja nie zdradzam, jaka to będzie anegdotka, jakie to będą jutro ciekawostki, ale mogę powiedzieć, że już teraz solowo. Phil Collins, człowiek, który zaczynał od perkusji, a potem zrobił naprawdę świetną karierę i w Genesis, a także tą swoją solową. I Wish It Would Rain Down. Bardzo proszę, już teraz w Rock Radio.

Rok Radio i Klasyka Rocka dobijamy do 19:00. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a potem wracam ze świetną rockową muzyką, m.in. Billy Idol, a także T-Rex.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór, 19. Mariusz Stelmaszczyk jestem i żeby się odprężyć podczas tego środowego wieczoru, za chwilę m.in. T-Law, a także T-Rex. Teraz newsy i pogoda.
2: Nie ma skoku cen paliw. Po podniesieniu akcyzy ceny stabilne. Miasta przygotowują się na weekendowe upały, chcą schłodzić mieszkańców. Trójmiejskie plaże będą bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma na razie skoku cen paliw, są stabilne pomimo przywróconej już pełnej stawki akcyzy. To dlatego, że cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z tak zwanego programu CPN. Co z tymi cenami? Wzrosną czy spadną? Pyta o to Bartosz Kądziołka.
3: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
3: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
4: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
3: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
2: Szczyt G7 we francuskim Evian oznacza bardzo głęboką zmianę w sprawie Ukrainy. Oświadczył tak dzisiaj prezydent Francji. Emmanuel Macron przekonuje, że istnieje wola Stanów Zjednoczonych, by pracować razem z krajami europejskimi na rzecz wsparcia Ukrainy. Kurtyny wodne, wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Miasta przygotowują się na pierwsze w tym roku prawdziwe wakacyjne upały. Już od piątku termometry mogą pokazać nawet ponad 30 stopni. W Katowicach władze miasta pamiętają też o zwierzętach, mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu.
5: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
2: Upalny będzie cały weekend. Gorąco będzie też na początku przyszłego tygodnia. Wtedy możliwe będą także burze. Trójmiejskie plaże wreszcie będą łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Gdańsk i Gdynia wyposażyły się w blisko 30 terenowych wózków. Dzięki nim możliwe jest poruszanie się po piasku bez większych trudności. To rewolucja w dostępności dla wszystkich bez wyjątku, mówi Kamil Koniuszewski z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
6: Wózki manualne, pchane, wózki z napędem elektrycznym, które umożliwiają samodzielną podróż.
2: Są też specjalne wózki dla dzieci. Kluczowe w takim urządzeniu są grube gumowe koła, dodaje Jagna Ogonowska z Gdyńskiego Centrum Sportu.
7: I tak naprawdę on jest nie tylko do powierzchni plażowych, ale też właśnie do innych trudnych powierzchni, natomiast na razie testujemy go w warunkach plażowych.
2: Wszystkie wózki będzie można wypożyczyć bezpłatnie. Na razie od początku wakacji na plażach Gdańsk, Stogi i Brzeźno oraz w Gdyni, Śródmieściu. Zostajemy jeszcze w Gdyni, bo ponad 3000 propozycji wpłynęło w konkursie na nazwę następcy Daru Młodzieży. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dziś o północy. Nazwa ma nawiązywać do morskich tradycji, historii Polski i wartości edukacyjnych. Zwycięska nazwa zostanie ogłoszona po wyborze stoczni, która zbuduje żaglowiec. Przetarg na budowę jednostki powinien się skończyć za 2 tygodnie.
0: Sport w Rock Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Anglicy, czyli ostatni z faworytów do zdobycia tytułu, zaczynają Mistrzostwa Świata i na początek czeka ich trudne zadanie, mecz z trzecią drużyną świata, czyli Chorwacją. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mundialu o 22:00. W drugim meczu w tej grupie Gana zagra o pierwszej z Panamą. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w Halle. Było to drugie spotkanie Polaka z Altmajerem, poprzednie Hubi wygrał przed 2 laty w Madrycie.
2: Jutro już w całej Polsce powyżej 20 stopni, na północy 20, w centrum 24, na zachodzie nawet 27. Zachmurzenie umiarkowane, czasem wzrastające do dużego. Na północy, na zachodzie i w centrum możliwe też przelotne opady deszczu.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio, klasyka rocka, T-Rex, Metal Guru, a już teraz Moniak Staszczyk opowiada o swojej znajomości z Krzysztofem Krawczykiem. Powiedz mi, jak się śpiewa z Krzysztofem Krawczykiem, śpiewało z Krzysztofem Krawczykiem?
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod łodzią tam, gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz, i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi, Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll.
0: A my słuchamy Tila w 1996 w Rock Radio.

0: Rok Radio, klasyka rocka, no doubt i don't speak, a za chwilę będzie taki kącik prosto z antypodów, a więc odrobina muzyki z Australii, zespół AC/DC, a także Midnight Oil.
1: Tu Rock Radio.

Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru. Omega, dziewczyna o perłowych włosach. No a proszę Państwa, codziennie w Rock Radio po godzinie 12 białe kroki klasyków rocka. Kuba Kaleta i Ola Konopka rozkładają na czynniki pierwsze Wasze muzyczne rockowe polecajki, które możecie podsyłać pod postem na radiowym Facebooku bądź też Instagramie. Jutro premierowy odcinek po godzinie 12. O czym będzie, nie zdradzam, ale mogę poinformować, że w tej chwili w Rock Radio AC/DC.

Zarówno w muzyce, jak i na mundialu Australia sobie radzi całkiem nieźle. Midnight Oil podczas tego wieczoru, natomiast proszę Państwa, jeszcze do godziny 20 zagram dla Was

Joe, Jimi Hendrix, Rock Radio i Klasyka Rocka, środowy wieczór. Natomiast proszę Państwa, pojutrze, w piątek po 18:00, klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów, to będzie, uwaga, uwaga, 205. notowanie, które nie odbędzie się bez Waszych głosów na rockradio.pl, więc zachęcam, żeby zerknąć i wybrać kawałki, które chcecie usłyszeć. A jeśli czegoś brakuje, to też jesteśmy na to otwarci. Podsyłajcie swoje propozycje, które gramy dla Was codziennie po 14:00 w Rock Radio. Bon Jovi, Keep the Faith teraz.

Stefan i Bon Jovi, Rock Radio i Klasyka Rocka. Dobijamy do godziny 20. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i też popołudnie. Słyszymy się jutro po 15. Miłego!

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
2: Polscy rolnicy dostaną więcej pieniędzy z unijnego budżetu niż obecnie. Pracownicy ZUS-u dziś strajkowali, domagają się podwyżek. Rząd krytykuje Roberta Bąkiewicza, którego zatrzymała wczoraj niemiecka policja.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy rolnicy dostaną co najmniej 33 miliardy 600 milionów euro z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34. To o 2 miliardy więcej niż w obecnej wspólnej polityce rolnej. Polska znajdzie się w gronie 16 państw, które dostaną więcej na rolnictwo niż dotąd. W oddziałach ZUS-u odbył się dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Pracownicy odeszli od swoich biurek. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. ZUS proponuje 200 zł. Mówi Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie.
3: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy. Nie na 2 godziny jak teraz, tylko po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
2: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. Kto łamie prawo, ten ponosi konsekwencje, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański o zatrzymaniu w Berlinie Roberta Bąkiewicza. Wczoraj grupa aktywistów z Ruchu Obrony Granic chciała postawić w Berlinie krzyż koło głazu upamiętniającego polskie ofiary czasu II wojny światowej. Nie zgodziła się na to niemiecka policja. Krzyż nie jest przedmiotem, z którym ci ludzie powinni się utożsamiać, mówi dominikanin ojciec Paweł Burzyński.
4: Krzyż jako taki oczywiście jest zawsze jednym z najważniejszych symboli religijnych, ale nie w rękach pana Bąkiewicza. Jego aktywność nie jest aktywnością religijną, tylko aktywnością polityczną i w ramach tej politycznej aktywności używa po prostu religii.
2: Założycielowi Ruchu Obrony Granic, Robertowi Bąkiewiczowi, kilkukrotnie stawiano zarzuty, między innymi znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Czy złamano prawo w warszawskim szpitalu południowym, zbada to prokuratura. Chodzi o zarobki młodego lekarza, do niedawna radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Co więcej, dziś okazało się, że działacze KO mieli mieć dzięki niemu specjalne przywileje w szpitalu, na przykład obsługę bez kolejki. To tylko wierzchołek góry lodowej, komentuje aferę Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
5: W związku z tym, że te szpitale są łupem politycznym, to jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć. Nas cieszy, że takie sytuacje są nagłaśniane, bo jest to dla nas problem wizerunkowy.
2: Naczelna Izba Lekarska proponuje, by zmienić struktury właścicielskie polskich szpitali, tak by nie były one łupem polityków po zmianie władzy. Kąpiel na własną odpowiedzialność. Tak jest na większości kąpielisk morskich w zachodniopomorskim, gdzie ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. Tak będzie m.in. w Kołobrzegu i Darłowie. W Mielnie sezon ruszy wcześniej, bo w przyszły weekend, w sobotę 27 czerwca. Anglicy, czyli ostatni z faworytów do zdobycia tytułu Mistrzów Świata, zaczynają mundial i na początek czeka ich trudne zadanie. Mecz z trzecią drużyną globu, Chorwacją. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mistrzostw o 22. W drugim meczu tej grupy Gana zagra z Panamą. Ten mecz o 1 w nocy.
0: Pogoda.
2: Jutro zachmurzenie umiarkowane, choć na północy, w centrum i na zachodzie możliwe opady deszczu, raczej przelotne. Temperatura 20 stopni na północy, 24 w centrum, 26-27 nawet na zachodzie. Piątek będzie upalny, podobnie jak weekend.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem. Dzisiaj niezłym gościem Rock Radia jest Piotr Napierała. Hej, hej.
2: Cześć, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: A propos wyzwań, bo miałem się to zapytać wcześniej. Jeszcze a propos ról, aktorstwa i tak dalej. Tak. Co jest większym wyzwaniem aktorskim? Korona Królów czy 1670?
2: Kurczę, wydaje mi się, że... Oj, ciężko odpowiedzieć na to pytanie.
1: Mm-hmm. Nie ma łatwych.
2: Wydaje mi się, że wszystko było jakiegoś rodzaju wyzwaniem. Mm-hmm. Wydaje mi się, że 1670, no bo... kurczę. Tam jest tak, że tam trzeba wszystko grać na poważnie. Że, mm-hmm. że ja pamiętam, że jak przyszedłem, to jakoś tak... Nie wiem, miałem takie poczucie, że to musi być śmiesznie i właśnie bardzo szybko zostało to sprowadzone, że właśnie nie, to wszystko jest jakby prosto, rozmawiacie normalnie. Wydaje mi się, że dlatego to jest śmieszne i dlatego tak, to tak. W tym jest jakby duża wartość, że
1: na powagę,
2: widzisz
1: głupotę czasami.
2: Prawdziwych ludzi.
1: Tak.
2: Chociaż wydaje mi się, że Korona Królów też była jakimś wyzwaniem. Bardzo dużo tych dni tam miałem I to było wyzwaniem dlatego, że to była jakaś taka pierwsza rzecz w telewizji, co robiłem po szkole, więc to było pierwsze doświadczenie w ogóle z kamerą, ale nie ukrywam, że bardzo dużo się tam nauczyłem, bo to te odcinki były jeden za drugim, tam się bardzo dużo scen jednego dnia robiło i wydaje mi się, że naprawdę obyłem się z kamerą.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Dźwięki i klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole The Bill i ich płycie pod tytułem Debut z 93 roku. I ten krążek zaproponował nam Eł.
1: Podejrzewam, że Łukasz. Jakie jeszcze inne znasz imię męskie na Eł? Łobełt. Łafał.
2: Kuba, jesteś okropny. Eł, no pewnie Łukasz w komentarzu na Facebooku.

0: zespół The Will pochodzi z Pionek pod Radomiem i jest kwartetem, który tworzy właściwie od 1986 roku do teraz. W międzyczasie między 1996 a 2004 mieli jakieś tam przerwy w działalności, ale ogólnie na swoim koncie mają 9 płyt.
1: No i na przestrzeni tych 40 lat przez skład przewinęło się 15 muzyków i tylko jeden z tych muzyków działa w tej kapeli od samego początku.
0: I jest to Dariusz Kefir Śmietanka.
1: Wokalista i gitarzysta. Ostatnia płyta grupy The Will, czyli krążek o tytule Dekada. Te gry słowne z wykorzystaniem przedrostka D są niesamowite. Ten krążek wyszedł w 2024 roku, no i zespół The Will cały czas koncertuje. Można ich również w sezonie letnim na różnych festiwalach spotkać.
0: Tak,
1: wziąć autograf na przykład od nich.
0: Tak jest. No.
1: I my dzisiaj mieliśmy omówić ich płytę debiut z 93 roku.
0: To.
1: Tak. No i jest to, jak nie trudno się domyślić, płyta debiutancka.
0: Z takim hitem jak Kibel.

0: To jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych w ogóle piosenek zespołu Debil. I jak zapewne się zorientowaliście, to ta kapela w tekstach bardzo często porusza takie tematy naturalistyczne, tematy fizjologii ludzkiej. Więc no, o czym są te piosenki, no to chyba nie trudno wywnioskować. O życiu. Ale, żeby nie było, że my sobie tutaj tylko żartujemy, tak, to chciałem zwrócić uwagę na to. Tak i nie. Tak. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że na płycie debiut grupy Debil właśnie piosenka Kibel oraz piosenka Żołnierza to są, jak się okazuje, utwory, których teksty zostały napisane do tradycyjnych melodii. Autor nieznany, tak, bo to są melodie, które prawdopodobnie od lat, od setek lat krążyły, wiesz, po to ten, jak się nazywał ten gość, ten, co spisywał te melodie ludowe?
1: Nie, tam
0: Galanonim. Oskar. Nie Maksymilian Maria Kolbe, tak? Oskar Kolberg, proszę państwa.

0: Oskar Kolberg chodził po tych wsiach po prostu
1: nie no,
0: i spisywał
1: ja zwariuję z tobą.
0: Te melodie. No ja chciałem tylko powiedzieć, że to są melodie ludowe, tradycyjne, tak? No i tyle. Więc wiesz, no to jest taka lekcja tej etnologii. To się nie ma z czego śmiać, to jest nasze dziedzictwo kulturowe. No i tylko chciałem jeszcze powiedzieć, proszę pani, ja jestem trzeźwy, że na reedycji płyty Debiut z 2000 roku oraz z roku 2021 znajdziemy 3 bonusowe piosenki zarejestrowane podczas festiwalu w Jarocinie. Więc jeżeli chcielibyście wzbogacić swoją płytotekę, a domyślam się, że tak właśnie będzie, o płytę Debiut grupy Debil, no to szukajcie reedycji, bo tam są... Więcej jest tam muzyczki.
2: Białe kruki klasyki rocka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem. Dzisiaj Niezłym Gościem Rock Radia jest Piotr Napierała. Hej, hej.
2: Cześć, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Tam tak, nasze słuchaczom Rock Radia, żeby się pogubili, powiedz właśnie, z kim to robisz i o co tutaj chodzi.
2: Jest projekt Lil Piotrusi Buchwi, w którym ja i Maciek Buchwald rapujemy. Tak. Nagrywamy tak naprawdę teraz już czwartą płytkę, do każdego kawałka robimy zawsze klip, więc nie ma po prostu kawałka, który jest bez klipu, bo wydaje mi się, że to też jest dla nas ważne, żeby był obraz, przez to, że Maciek jest filmowcem, to jakoś zawsze mamy taką chęć, żeby na każdym poziomie się w tym spełnić, występując, czyli grając koncert, nagrywając to w studio i robiąc klipy. Które nagrywa nam Janusz Szymański, ale też Tomek Gajewski i jakby szukamy też różnych współprac dookoła tego. Zaczęli nagrywać z nami real raperzy i gdzieś wydaje mi się, że w środowisku rapowym jesteśmy jakąś taką ciekawostką, chociaż parę propsów zgarnęliśmy już tam. Więc wydaje mi się, że jest to gdzieś tak na granicy wygłupu i powagi. Niektóre kawałki są bardziej poważne, niektóre bardziej śmieszne. To się też trochę ze sobą miesza, ale często o jakichś poważnych rzeczach można powiedzieć w taki sposób trochę bardziej komiczny.
1: Tak, tam był jakiś kawałek, już nie pamiętam, o kryzysie męskości.
2: Trochę tak, to też był nasz pierwszy kawałek w ogóle, pod tytułem Wespa.
1: Wespa,
2: o tym, że jest.
1: To właśnie miałem takie rzeczy fiszowe.
0: Tak. Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem. Dzisiaj niezłym gościem Rock Radia jest Piotr Napierała. Hej, hej.
2: Cześć, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Na dzień dobry muszę zadać Ci jedno pytanie. Czy Ty unikasz mediów, czy Cię nie zapraszają?
2: Wydaje mi się, że trochę unikam, ale też za dużo mnie nie zapraszają. Wydaje mi się, że odmówiłem jakoś parę rozmów, ale to nie z takiego względu, że po prostu nie chciałem, tylko ja się stresuję takimi rzeczami.
1: Okay.
2: Nie wiem, jakoś dzisiaj mam taki dzień, że może trochę mniej.
1: Okay. Bo miałem zapytać, czemu tutaj jak padła propozycja, żeby wpaść do Rock Radia, powiedziałeś, idę.
2: No tak, tam rozmawiałem z dziewczyną z agencji i jakoś tak stwierdziłem, że mam taki czas, że nie wiem, że jakoś tak łatwiej mi się teraz wypowiadać, jakiś taki lepszy czas po prostu w życiu, a zawsze tak, kurczę, nie wiem, po prostu zawsze mnie to spinało jakoś tak, może po prostu muszę się nauczyć, no może to o to chodzi.
1: A może ty chciałeś uniknąć jednego bardzo ważnego pytania, które pojawia się często na wywiadach, zwłaszcza jeśli to są audycje poranne, jak zaczęła się twoja przygoda z aktorstwem?
2: A nie, to tego się...
1: Bo jeszcze tego nigdy nie zadałem.
2: Tego się nie boję w sumie, bo to jakoś tak w momencie, jak się zdaje do szkoły teatralnej, to trzeba się przygotować na takie pytania. Dlaczego pani chce zostać aktorką, skąd to się wzięło, więc trzeba mieć takie jakieś zdania przygotowane i ja chyba nawet mam jakby ciekawą anegdotę na ten temat.
1: Proszę, to mów.
2: No, to było coś takiego, bo ja gdzieś sobie też bardzo wziąłem do serca słowa mojego profesora ze szkoły, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, Bartka Porczyka. I on mi powiedział taką rzecz, że jak nie wiesz, co zrobić w pewnym momencie w życiu, jak gdzieś się tak zagubisz, to się cofnij do zdjęć z dzieciństwa, w ogóle się cofnij do dzieciństwa, przypomnij sobie, co robiłeś wtedy. Ja pamiętam, że nie zdałem w technikum klasy po prostu. I tak zrezygnowałem z tej szkoły i tak siedziałem przez rok z rodzicami i mi tata w końcu powiedział, no dobra, no to co chcesz robić, nie? Musimy znaleźć jakieś liceum o jakimś takim profilu, żebyś zaczął coś robić ze sobą, a nie siedział w domu. No i wtedy sobie przypomniałem, że jakieś takie najciekawszą rzeczą dla mnie było to, że zapraszałem całą rodzinę, siedziałem w takiej skrytce i robiłem taki teatrzyk, kasowałem za to pieniądze jeszcze.
1: Okay.
2: I tak sobie przypomniałem, że to mi gdzieś największy fan sprawiało później przez szkołę, przez liceum. To było pod Gnieznem, w Pobiedziskach. To jest taka miejscowość między Gnieznem a Poznaniem.
1: Kojarzę. Bo zadałem ci to pytanie, bo jest też fajna rzecz, która wiąże mi się na przykład, jak istnieje i wygląda środowisko hip-hopowe. Oni często nie chodzą, może teraz trochę to się zmienia,
2: to prawda,
1: ale kiedyś zawsze kojarzyły się z takim undergroundem i sobie dawali radę, ludzie kupowali płyty i tak dalej, i tak dalej. A kiedy ja na przykład wezmę telefon, wpiszę twoje imię, nazwisko, wyskakuje mi twój Instagram i ktoś może powiedzieć, ale on nie udziela wywiadów, nie ma go gdzieś tam, wiesz, często w mediach, coś jeszcze, a ma ponad 30 tysięcy obserwacji.
2: Kurczę, no, bo to się jakoś szybko stało w ogóle przez te rolki parodystyczne, że te liczby jakoś tak skoczyły. Ale tak wracając jakby do tego środowiska hip-hopowego, może też chodzi o to, że to buduje jakąś ciekawość o człowieku, nie? W sensie ja nie mam takich planów w ogóle, ale gdzieś tak z perspektywy widza wydaje mi się, że jak ktoś się nie odzywa, jak ktoś daje jakby o sobie bardzo mało info, no to wtedy dla słuchacza to jest ciekawe, no bo jak coś wypuści, to wtedy jest to jakoś tak podniesione, prawda?
1: Albo dawkuje właśnie tak te informacje i wiesz, człowiek sobie z zewnątrz tak, aha, to on jest taki, czy on z nami gra, czy rzeczywiście, czy coś jeszcze powie.
2: A nie wiem, czy wśród aktorów są takie osoby. Możliwe, że są.
1: No, powiem ci, że jak pomyślę o niektórych jakichś amerykańskich aktorach, boże, nawet czy reżyserach, przecież na przykład David Lynch mało opowiadał o swoim życiu prywatnym. Bardzo mało.
2: No tak, ale nie planuję czegoś takiego robić. Bardziej mam takie poczucie, że muszę się tego nauczyć. Po prostu wydaje mi się, że to wynika ze stresu przed jakimś takim palnięciem głupoty często.
1: I oceną.
2: No tak. Że ja przeważnie wydaje mi się, że jeden wywiad udzieliłem, tak jak wspominałem wcześniej, a propos naszego rapu z Maćkiem.
1: Tak, na backstage'u tak zwanym.
2: Tak. Więc tam w miarę byłem w postaci, więc to było odciążone, że tak powiem, ale i tak nie mogłem tego słuchać później. Coś może włączę ten.
1: Tak, bo nam coś brzęczy tutaj, brzmi.
2: Samolot.
1: O, już, super. Samolot przeleciał. Tak, ja oddaję ci głos a propos tego.
2: A propos samolotu?
1: Nie samolotu.
2: Tak, bardzo boję się latać samolotami.
1: Tak?
2: Tak, no ostatnio...
1: A kiedy pierwszy raz poleciałeś?
2: Pierwszy raz bardzo niedawno. Wydaje mi się, że to było 3 lata temu na festiwal teatralny.
1: Czyli ze 25 lat.
2: No tak, tak, 24 chyba.
1: Okay. No, no to ja podobnie miałem pierwszy raz lat w swoim życiu.
2: A teraz leciałem trzeci raz do Alicante, pierwszy raz w ogóle na wakacje i ten samolot schodził do lądowania 3 razy w taki sposób, że już jechał jakby po pasie i się wzbijał z powrotem. Ja myślałem, że to już jest koniec, nie?
1: A miałeś taki paraliż przed startem? Bo pamiętam, że mój pierwszy lot i w ogóle tak jest często, tak. Że... Bo trochę gaduła jestem, ty chyba też, tak, się jednak tak, wydaje. Tak. I zawsze mówię, że słuchajcie, jeśli chcecie, żebym nie mówił, to zabierzcie mnie na lotnisko. Przed lotem.
2: Tak.
1: Bo ja wchodzę.
2: Zaczynasz myśleć, nie?
1: I ja wtedy zaczynam chyba już nic robić. Ani myślę, tak. Ja robię chyba dwie rzeczy naraz. Myślę i nie myślę. Jest totalny paraliż. Czekam, dopiero wsiądę, wystartuję. No i tam wracam do siebie.
2: Ale jak w chmurach jesteś.
1: Jak jestem przy gejtach różnych, to ja mam wrażenie, że to mi się wszystko dłuży. Ja po prostu jestem wtedy takim, wiesz, duchem.
2: Tak, ja mam podobnie, tylko że to dopiero schodzi, jak już wyląduję. Już czuję, że zahamował samolot i jestem. No ale to też jest rzecz, którą trzeba robić, żeby się nie stresować po prostu. Chociaż niektórzy mówią, że im więcej latasz, tym bardziej się stresujesz.
1: No tak, ale to właśnie chyba muszę zacząć to robić, bo jakoś za często nie latam.
2: No ja też.
1: Nie podróżuję, chociaż podróże są mega fajne. Dobra, słuchaj, tematów jest bez liku, zaraz do nich wrócimy. Ja przypomnę, że niezłym gościem Rok Radia jest Piotr Napierała. No i słyszymy się za moment.
0: Niezły gość w Rok Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, Piotr Napierała w Rock Radio jest. Tu się nic nie zmieniło?
2: Nic się nie zmieniło.
1: To już są takie czasy, że życie trochę przeliczamy na lajki. Właśnie te obserwacje, co powiedziałem, że 32 tysiące obserwacji masz. I rzeczywiście, ja już dużo wcześniej, zanim w ogóle wiedziałem o tym, że się spotkamy, pogadamy, już to śledziłem i widziałem. Tak się można zastanowić, czy postać pana Grzegorza to jest twoja największa rola teraz?
2: No, wychodzi na to, że tak, bo no, żartuję też trochę, ale w momencie, jak ten pik tych rolek jakiś był taki, to były sytuacje, gdzie ja na przykład byłem w sklepie, kupowałem fasolę i ktoś do mnie krzyczał Grzegorz Braun, albo śpiewałem na karaoke i tam ludzie mnie też poznali.
1: Tak.
2: I bardzo się tego bałem, że w taki sposób zostanę zaszufladkowany, aczkolwiek spotykam się z takimi słowami, że to jest bardzo dobre i ludzie jakby nie... No, bałem się, że ludzie będą mnie postrzegać jako Grzegorz Braun.
1: No tak, tak.
2: A
1: tak,
2: gdzieś spotykam się z czymś takim, że ludzie to rozumieją i jakoś to...
1: Tę konwencję, tę zabawę.
2: Tak. I w dobry sposób to nazywają, kiedy rozmawiamy. No i ogólnie przyniosło mi to, wydaje mi się, o wiele więcej dobrego niż złego. W ogóle złego raczej nie.
1: A sam, bo nie jesteśmy na tym, bo nigdy nie poznałem, pan Grzegorz Braun kiedyś się odezwał do ciebie w tej sprawie, bo ja wiem, że też i Damian Bąbol na przykład, że też bawi się głosami i też...
2: Zrobiliśmy jedną rolkę razem.
1: Tak, jest. I Sebastian Fabiański.
2: Gdzie Grzegorz Braun reżyseruje Sebastiana Fabiańskiego.
1: To pamiętam, że Grzegorz Braun akurat pochwalił Damiana, że mu się to podobało.
2: Tak.
1: Wiesz, jest Norbert, z którym też robiliście chyba z niejedną rolkę, jak jest Cejrowskim.
2: Tam jest Cejrowskim.
1: Tak jest, dokładnie.
2: W ogóle spytał mnie, czy może przekimać w Warszawie, więc możliwe, że coś nagramy jeszcze niedługo.
1: Okej. Czyli nie odzywał się, nie było reakcji z tamtej strony?
2: Nie było reakcji, pojawiają się czasem jakieś takie komentarze młodzieżówki Grzegorza Brauna i oni się w ogóle też bardzo cieszą z tego, z tych rolek.
1: Bo to nie jest obrazoburcze, to jest takie, powiedziałbym, no właśnie Monty Pythonowskie nawet bardziej.
2: Tak?
1: Takie żarty... No nie, chociaż Monty Pythonowskie czasami było, może. Tak. Złe porównanie.
2: Tylko ja się bałem, że to trochę jakby też ociepla wizerunek, czego nie chciałem, więc też czasami starałem się jakoś tak agresywniej, ale nadal, żeby to było w jakiejś takiej konwencji, żeby nie mówić wprost, to jest złe, tylko pod jakimś tam, z jakimś drugim dnem, to, że tak powiem, zawrzeć. Odezwał się Adrian Zandberg, gdzie też...
1: Też widziałem.
2: To było...
1: Co tu się stało, czy coś się wydarzyło, to był komentarz.
2: Co się wydarzyło, więc to było bardzo śmieszne. A Grzegorz Braun się nie odezwał, ale nie wiem, czy bym chciał, żeby się odzywał.
1: Ja się nie odnoszę tutaj, chociaż powiedziałbym coś, ale rzeczywiście na tym Instagramie, że na nim się zatrzymam, tam jest naprawdę dużo takich właśnie rolek, nie tylko Grzegorza Brauna, bo też można powiedzieć, wiesz, mógłbym zażartować jeszcze innym pytaniem wobec ciebie, czy twoim ulubionym filmem jest Harry Potter, a jeśli chodzi o hip-hop, czy ulubionym aktorem jest Pedro Pascal?
2: Jeśli chodzi o Harry'ego Pottera, to tak, tylko że to jest taka miłość, która się... ja mam po prostu takie coś, że co roku muszę to obejrzeć całe.
1: A ja mam, zwłaszcza w pandemii to miałem, pamiętam, że wróciłem do tego, obejrzałem sobie od początku do końca, albo z dubbingiem, czasami wyłączałem dubbing.
2: Ten dubbing jest super.
1: Super.
2: Ja lubię bardzo.
1: Zauważyłem po tych rolkach.
2: No tak, no bo z tego dubbingu trochę czerpałem, no bo on jest jakiś... No,
1: Dumbledore jest jeden do jednego.
2: O, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, wydaje mi się, że jest w jakiś sposób kultowy ten dubbing Harry'ego Pottera. Tak samo jak w przypadku Asterixa i Obelixa, to też po prostu te dubbingi tam były.
1: Tak. Jak nie znoszę filmów dubbingowanych, gdzie są żywi aktorzy, nie znoszę tego, to w przypadku właśnie takich rzeczy to jest wow.
2: No bo to, z tego, co słyszałem, to oni tam bardzo dużo aktorzy improwizowali, że też...
1: Elfarem też? Bo jeśli chodzi o Asterixa, to wiem, że tam było mnóstwo.
2: Tak. To chodzi bardziej chyba o Asterixa. W Harrym Potterze raczej nie. Dlatego też to takie...
1: I Kleopatra kocham.
2: Tak, no.
1: Tak.
2: I to też jakieś takie kultowe teksty, nie? Tam powstawały. Myślę, że w tamtych czasach to było bardzo memowane.
1: Ja bardzo często mam takie coś, że jest rockendrowiec dnia w Rock Radio, czyli ludzie dzwonią i opowiadają swoje historie. Mniej zabawne, bądź zabawne i wybieram z tego najciekawszą i dostają nagrodę. Więc nie ukrywam, że jak są telefony, to jest jeden dźwięk, który uwielbiam wykorzystywać z tego właśnie filmu Asterix i Obelix. To Arek Jakubik tam wtedy udzielał, użyczał głosu o tej kwestii. Niesamowita sprawa.
2: Tak. Czy to był jakiś żołnierz Kleopatry, tak?
1: Tak. To było z takim sarkazmem. Niesamowita sprawa.
2: Tak, to prawda.
1: To jest cudowna rzecz. Ale właśnie, te rzeczy około dubbingowe, zabawa głosem, to wyszło gdzieś u ciebie w praniu?
2: To wyszło z czegoś takiego, że razem z moim kolegą Hubertem Łapaczem, którego pozdrawiam, mieliśmy taki challenge w szkole, żeby się nauczyć wszystkich profesorów w szkole naśladować. Oczywiście już teraz wydaje mi się, że teraz jakbym miał jakiegoś tak z pamięci sparodiować, to byłoby gorzej. Wydaje mi się, że to się w szkole objawiło, ale też wcześniej się to działo, tak jak wcześniej powiedziałem. W dzieciństwie grałem w jakąś taką grę MMORPG w internecie i nagrywałem tam screeny z tej gry i zawsze tam razem z kolegą dubbingowaliśmy te postaci i zawsze miałem jakąś taką chęć i to się w tych rolkach z tym Harrym Potterem trochę objawia, że zawsze miałem taką chęć tworzenia uniwersum, że są jakieś tam, że są jacyś bohaterowie, oni gdzieś tam muszą kogoś pokonać i tak dalej. I to też, to było trochę poważne, patetyczne, ale też zawsze...
1: Tak, ale pana zabawa, wiesz, wyobraźnią taką.
2: Tak, ale też zawsze jakichś takich gagów tam szukaliśmy, że na przykład, nie wiem, jacyś tam herosi idą na jakąś górę i nagle jest reklama Neti, nie? Czy czegoś tam, że też parodiowaliśmy reklamy po prostu, albo robiliśmy program Must Be The Music. Więc wydaje mi się, że tak jak wcześniej powiedziałem, że te rzeczy często się biorą z dzieciństwa i my do nich później wracamy, że gdzieś chcemy po prostu robić takie rzeczy, nie?
1: Tak.
2: Wiadomo, że to aktorstwo gdzieś się pojawiło, ono było takie ważne, trzeba było do tego na poważnie podejść, ale gdzieś zauważam, że zawsze mnie do tego ciągnęło, do rozśmieszania ludzi po prostu.
1: Ty tak naprawdę myślisz o aktorstwie na poważnie?
2: Tak, to jest, uważam, że to jest nadal najważniejsza część mojego życia, na której najbardziej mi zależy i przez co najbardziej się napinam na nią często, chociaż... Wydaje mi się, że te wszystkie działalności dookoła aktorskie bardzo mi zluzowały podejście do aktorstwa.
1: Zgadzam się, jest
2: łatwiej dzięki temu. No ale też teraz byłem na etacie w Teatrze w Rzeszowie, teraz robię tu spektakle w Warszawie, zrobiłem jedno zastępstwo w Garnizonie Sztuki teraz, więc wydaje mi się, że to jest główny zakres mojej działalności, a to wszystko dookoła... To takie sidequesty, chociaż ja rap, który robimy z Maćkiem Buchwaldem, bardzo poważnie traktuję i bardzo też mi na tym zależy.
1: No właśnie, bo ten teatr był, tak?
2: Tak.
1: Jeszcze w Słupsku chyba.
2: Tak, to był pierwszy, to był debiut w ogóle po szkole. Z Pawłem Aignerem zrobiliśmy tam taką sztukę Sługa Dwóch Panów. Tak. To był w ogóle jakiś cudowny czas tam, no zjeździliśmy sobie też nad morze, dużo tam, dużo rozmawialiśmy po prostu i dużo się tam nauczyłem. No ale wydaje mi się, że ten teatr jest ważny z takiego powodu, w sensie on jest domem i często też to jest taka w tym relacja, że trochę się jakby tego teatru nienawidzi, jak się dużo w nim siedzi, ale jak jest jakaś przerwa od teatru, to bardzo człowiek tęskni już za tym. I to wydaje mi się, że teatr dla aktora to jest przede wszystkim rozwój, że najwięcej się człowiek uczy w teatrze i pokory i...
1: No tak słyszałem.
2: Aktorem i swojego warsztatu.
1: Tak słyszałem. Tak.
2: No tak wszyscy mówią i tak to zdanie sobie wziąłem, ale też tak przeżywając to też tak zaczynam uważać szczerze.
1: A jeśli chodzi o te rolki, które możemy obejrzeć i naprawdę się pośmiać, bo ja nieraz się z tego śmiałem, uważam, że to jest super i lubię taki humor. I czy ten dobór tego, że na przykład właśnie jesteś Grzegorzem Braunem, że była tam jedna rolka właśnie jako Adrian Zandberg. O Harrym Potterze trochę pogadaliśmy, więc wiemy dlaczego. Jaki w ogóle był klucz do tego, że tak powiem brzydko, bo nigdy nie lubiłem tego na maturze. Chyba klucz.
2: To wchodzi jakoś tak naturalnie, wydaje mi się. Gdzieś patrzymy, to się przede wszystkim stało, jak były te debaty prezydenckie.
1: Ten zeszły rok, ja myślę, że czegoś takiego nigdy nie będzie już.
2: To było jakieś memowe totalnie, bo ten Stanowski tam był.
1: Też to uprawiałem na swoim Instagramie, też zabawy różne.
2: Tak, więc wydaje mi się, że to się z tego wzięło i ja po prostu z rodziną na świętach siedziałem i mówiłem głosem Grzegorza Brauna i po prostu rozśmieszałem na początku swoją rodzinę. No i nie wiem, przyszedł jakiś dzień i po prostu tak wziąłem sobie kamerkę i stwierdziłem, pierwsza rolka to była, co by się stało, gdyby Grzegorz Braun pozostał reżyserem. I tak mi wpadł do głowy taki pomysł i zrobiłem jakby Grzegorza Brauna, który jest takim moberem strasznym na planie, tam umówi coś do aktorki, jakieś straszne rzeczy. I tak sobie to nagrałem i nie wiedziałem, czy to wrzucić w ogóle. Napisałem do moich kolegów, czy to jest śmieszne w ogóle.
1: Do prawników.
2: Do prawników, czy mogę. Nie, no, pytałem się, czy to jest śmieszne. Koledzy powiedzieli, że śmieszne, więc wrzuciłem i w ogóle wyszedłem z tego Instagrama. Nagle patrzę, tam jest ileś set tysięcy wyświetleń, więc to później jakoś tak
1: ruszyło. Tak, a niektóre są miliony są wyświetleń.
2: A jest jedna rolka chyba, co tam ma pięć coś.
1: Tak. To razem z Wojciechem Cejrowskim.
2: Z Norbertem Wojciechem.
3: Proszę Państwa.
1: Cudowne to jest, naprawdę, cudowne to jest.
2: No, wydaje mi się, że ta rolka zniszczyła trochę ludziom głowy, bo było coś takiego, że my jakoś tak, że i ja i on nagrywaliśmy te rolki w podobnym czasie i dużo było jakichś takich komentarzy, błagam, zróbcie razem rolkę. Mhm. I przeważnie pamiętam, to się kończy na tym pisaniu, a jak tak spełnisz oczekiwania ludzi z komentarzy i nagle wychodzi ten Cejrowski i wchodzi w to Brown, więc to trochę było takie, że wow, to się może dziać, nie? Mimo, że ja jestem z Warszawy, Norbert jest ze Szczecina, to jakoś tak przyjechał.
1: Kiedyś była sztama między klubami, chyba dzisiaj nie ma. Między
2: a, to ja nie wiem, ja w ogóle kompletnie nie wiem nic o piłce. Jak moi koledzy zaczynają rozmawiać o piłce.
1: Spalony, wiesz co to jest?
2: Spalony, wiem co to jest. Ja też nie wiedziałem do końca, no ale to jest tak, że jak ktoś linię przekroczy tam, nie? Że podczas...
1: No jest tam parę linii,
2: Że jak ktoś kopnie piłkę, a zawodnik jest poza...
1: linią?
2: Linią obrony.
1: Linią obrony, tak, dobrze.
2: To wtedy spalony,
1: w tym momencie, tak?
2: Tak,
1: dokładnie. Tak. Dobra, dobrze.
2: Pozdrawiam Janusza Szymańskiego, Macieja Buchwalda.
1: Słuchaj, to możesz spokojnie, czy wiesz, chociaż mundialu to nie ma co oglądać, jak nie ma Polaków, nie?
2: No tak, to ja tylko wtedy oglądam piłkę, jeśli Polska gra. Okay. I tylko tym się wtedy interesuję, to wtedy zaczynam się innymi reprezentacjami też interesować, wiem, jak są zawodnicy i tak dalej.
1: A sportem się interesujesz?
2: No ja ćwiczę boks teraz, ale też nie interesuję się...
1: A dla siebie czy dla roli?
2: Dla siebie.
1: Dla siebie.
2: Po prostu tak,
1: to świetny jest ten trening, bo Jezu, super.
2: No
1: jest.
2: Tak, no bo to tak zjeżdża z ciebie w ogóle, tyle to dostarcza dopaminy, serotoniny, ale też samym boksem się nie interesuję, chociaż niestety muszę się przyznać do czegoś takiego, że miałem taki okres w życiu, że się interesowałem trochę tymi freak fightami, bo to też po prostu były często tam jakieś takie głupoty.
1: Ojej, tak.
2: Ale nie to, że jakoś tak, no dobra, może lepiej się do tego nie przyznawać. Powiedzmy, że to samo, było jakieś guilty pleasure.
1: Ja wiem, ale to w sumie samo w sobie, to jest trochę jak oglądanie jakiegoś, wiesz, rolnik szuka żony.
2: Tak. Teraz to już w ogóle tam, nie wiem, wydaje mi się, że tam się dzieją jakieś bardzo złe rzeczy.
1: Ale tam to samo w sobie było memiczne, tam sport to jest 0,5% naprawdę.
2: Tak. Więc, kurczę, nie wiem, czy chyba nie mam czegoś takiego. No wydaje mi się, że najbardziej interesuje się piłką nożną, jak Polska gra. Chociaż słyszałem, że tam w ogóle jest jakaś możliwość, że Polska wejdzie w końcu. Chociaż
1: ja
2: nie wiem, czy to nie
1: są
2: jest...
1: bardziej plotki, tak, chyba że plotki to wszystko zależy od sytuacji USA-Iran, tak naprawdę.
2: Tak.
1: Więc, ale to zobaczymy. Wątpię, wiesz, a poza tym ja już chyba nie chciałbym kolejnej nadziei, bo ja mam już za słabe serce na to, żeby kolejne tam przeżywać mecze.
2: Wszyscy pamiętamy 2016, Polska-Portugalia, tak?
1: Pamiętam, proszę pana, tak, dokładnie.
2: No to ja sport kocham dla takich momentów, że właśnie się, że cały kraj to przeżywa. To jest piękne dla mnie. A tak, żeby kluby jakieś tam sprawdzać, ten.
1: No w sumie, chociaż w świecie sportu też myślę, że byłoby parę fajnych osób do sparadiowania.
2: No to wspomniany Damian Bąbol.
1: No tak, oczywiście, no to robi tego bardzo
2: dużo. To jest
1: dużo.
2: Jego nisza, że tak powiem. Tak. Chociaż ja się trochę Szpakowskiego nauczyłem, bo bardzo mi się bo my tak trochę też się wymieniamy z Damianem, że trochę bierzemy od siebie, ale nie konkurujemy w
1: Argentyna,
2: tym.
1: Co ty robisz?
2: Tak, królewski. Lewandowski.
1: Ty powiedziałeś o tym, za dzieciaka jak grałeś w grę RPG, że mieliście te, wiesz, wizje i tak dalej, to ja z kolei miałem tak, że z kumplami w podstawówce cały czas graliśmy w FIFA. Non-stop to było i zawsze było Mariusz Komento, więc nawet nie była ważna nawet ta gra, tylko po prostu, żeby wyobrażać sobie, że te piksele to jest Romario, nie?
2: No dlatego wziąłeś to teraz.
1: Dlatego teraz mówię o muzyce.
2: A komentowałeś kiedyś?
1: Raz tutaj miałem taką audycję przy Euro 2021, gdzie musiałem w wyjściach antenowych, zamiast mówić o klasyce rocka, to robić relacje z meczów. I jak było Euro 2016, pamiętam, wtedy był mecz ze Szwajcarią, Błaszczykowski strzelił bramkę i miałem takie odgórnie, że Mariusz, masz audycję, jakby się coś działo w tym meczu, to informuj na antenie. I ja co zrobiłem? Przerwałem jakąś piosenkę i wydarłem się za gość.
2: Super, a tak powinno być.
1: No właśnie, więc mam CV. Mam CV, proszę pana, również. O czym my rozmawialiśmy?
2: Zaczęliśmy, kurczę, płyniemy trochę.
1: Co u ciebie?
2: Bardzo dobrze, bardzo
1: to,
2: dobrze.
1: Słuchaj, wiesz co, to może posłuchajmy teraz muzyki w takim razie. Piotr Napierała, niezłym gościem Rock Radia, zaraz wracamy do Rock Radia, dokładnie tak.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Piotr Napierała w Rock Radio jest. Dobrze, proszę pana, było o śmieszkach i innych tego typu rzeczach.
2: Teraz sobie poważne rzeczy.
1: No, poważne rzeczy, czyli chciałem chwilę porozmawiać o filmie. Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Od razu na dzień dobry to będzie tak, wiesz, po prostu nie umawialiśmy się. Tak, propsik. Właśnie dla takich filmów chce mi się chodzić do kina, bo ja lubię kino, w którym teoretycznie nic się nie dzieje.
2: No tak.
1: Że nie ma tam, wiesz, takich...
2: mega dużych problemów.
1: Znaczy na takiej, wiesz, fabuły, że ona cię prowadzi. Kiedyś powiedziałem, że ja uwielbiam od czasu do czasu, jak mówisz o Harrym Potterze, że raz w roku, ja od czasu do czasu lubię na przykład wrócić do Pattersona Jarmusza. Mhm. W filmie nic się nie dzieje. Gość jeździ autobusem i ma swoje przemyślenia życiowe, nie? Ale jakie to jest czasami fajne, żeby
2: no tak,
1: to obejrzeć.
2: Bo to jest jakiś skrawek z życia,
1: tak,
2: do którego jesteśmy wpuszczeni. I w duchach wydaje mi się, że też tak jest. Że po prostu jesteśmy wpuszczeni w jakiś skrawek życia rodzeństwa,
1: tak,
2: które pragnie się ze sobą dogadać, trochę nie umie jeszcze, wchodzi w fazę dorosłości.
1: Tak.
2: I to też jakby właśnie dużo ludzi mówi, że co to są za problemy, że w ogóle mój tata się jakoś tak nie mógł zrozumieć tego filmu, że to co oni mają za problemy. A właśnie...
1: Euforię oglądasz serial, też możesz myśleć, no tak, co mają za problemy, nie? Zwłaszcza pierwszy sezon.
2: No tak, tak. No i tu też tu jest podobnie, no ale myślę, że to są bardzo, bardzo poważne problemy. Jak się cofnę parę lat wstecz, no to to, kim chcę być, to jaki jestem w życiu, jak mnie inni postrzegają, jest...
1: To jest strasznie,
2: no
1: wtedy.
2: Tak. I ja przypominam sobie, że chciałem być kimś, chciałem być w jakimś sensie artystą i najbardziej się tym artystą czułem w momencie, jak miałem 16 lat i chciałem zostać aktorem, ale na przykład jak ktoś tego nie rozumiał i ktoś mi powiedział, no ale co ty, będziesz zdawać do szkoły i co, wiesz, ile tam osób zdaje, to dla mnie były jakieś totalnie...
1: Ale nie wiesz, tak od bliskich w rodzinie czy coś takiego?
2: Nie. Okay. Rodzina bardzo mnie w tym wspierała. Okay. Pamiętam, że no taki pan w szkole raz mi powiedział taką rzecz, ale to uważam, że to było bardzo motywujące. Nie pamiętam, co to
1: było. Ja pamiętam, że pani od matematyki nam mówiła, będziecie nikim.
2: To w liceum. Taki klasyczek, nie?
1: W liceum, naprawdę.
2: Zawsze pani od matematyki jest.
1: Tak, naprawdę, to jest nienapisany sketch. Naprawdę tak, tak było. I jeszcze było tak, że w ogóle w liceum co roku miałem innego nauczyciela od matematyki, bo już na mnie nie wyrabiał.
2: A, no. Czyli go rozbrajaliście. Tak. U mnie to był jakiś przedmiot, nie wiem, ja nie pamiętam tych nazw przedmiotów w technikum.
1: A, bo technikum.
2: Tak, byłem w technikum przez pół roku, ale pamiętam, że to było niemożliwe w ogóle do wykonania, bo ja miałem zajęcia na 7:20, a dojeżdżałem tam godzinę, więc to było niemożliwe, żebym ja zdał tę szkołę.
1: Okej, dobrze. Słuchaj, wróćmy do filmu.
2: Tak.
1: Tutaj można powiedzieć tak, że jeszcze też jest o tyle ciekawe, że pokazuje nam Warszawę, ale nie oglądamy kolejny raz Warszawy, gdzie wszyscy mają drogie samochody i mieszkają na Wilanowie, tylko po prostu mają kamienicę na Powiślu, która też się wydaje, wiesz, dosyć droga i fancy. Zwłaszcza
2: jak... Ale nie jest to Wilanów.
1: Ale nie jest to Wilanów, dokładnie.
2: Ale to jest Warszawa w budowie, tam jest dużo...
1: Tak, ale też tak sobie myślę, patrząc na tych bohaterów, bo też widziałem jakieś komentarze, że trochę, tak jak wspomniałeś, że co to za problemy, że wiesz, bananowa młodzież pójdą do Starbucksa po latę, nie?
2: W swoich polarach.
1: Dokładnie, tak. Ale to jest dużo bardziej właśnie przyziemne niż niektóre produkcje, które pewnie sam doskonale znasz i pewnie nieraz się uśmiechałeś, jak widzisz kolejny film, polską komedię romantyczną z białym plakatem, ja to zawsze mówię, nie? I już wiesz, to dla ciebie to jest czerwone światło. Nie. Przepraszam.
2: No, ale a propos komedii romantycznej, tak, to żebym nie zapomniał, bo chciałbym zaprosić, jeśli mogę oczywiście, na spektakl w Teatrze Rampa, jest to spektakl, będzie to spektakl twórców Pożarów Burdelu w reżyserii Michała Walczaka. Tak, Lalka 9-8, to jest ważne, bo to jest...
1: A nie 8-9?
2: Przepraszam.
1: 8-9, bo ja brałem osobiście właśnie ten tytuł, bo ja jestem 8-9.
2: Przepraszam, ja to była to była tylko literówka.
1: Nie, sprawdzałeś, czy cię słucham.
2: Tak, sprawdzałem i mi się 9 z 8. Tak. 8-9 oczywiście. I chcielibyśmy zaprosić po prostu do Teatru Rampa na kapitalistyczną komedię romantyczną, gdzie wcielę się w postać Stanisława Wokulskiego, który będzie trochę tako Hemingwayem, a Izabela będzie grała Agata Łabno. Okay. Więc...
1: Okej, myślałem, że będzie Fagatą.
2: Przepraszam. Nie. I to będzie, patrzę w kalendarz, premiera jest 5 czerwca i w czerwcu jest jeszcze tam parę dni, w których gramy, później jeszcze jest we wrześniu, także
1: zapraszam. A to będzie musical też?
2: To będzie musical. To ogólnie twórcy, jak to twórcy są jeszcze w procesie twórczym, więc to jest pisane, ale wydaje mi się, że to będzie... musical, tam w Teatrze Rampa jest dużo też lalkowych rzeczy, dużo takich gagowych.
1: Czyli można będzie obejrzeć to przed pojedynkiem lalek tych filmowo-serialowych.
2: Tak, to też trochę o to chodzi.
1: Tak, też o tym pomyślałem. A dwa, kurczę, konwencja w ogóle tej tematyki. Znaczy, tak jak ci powiedziałem, jest mi bliskie. 8-9, bo to jest mój rocznik, to jest 2.
2: 9-8 to jestem ja, dlatego może to przejąłem.
1: Widzisz. To może zrobicie kolejną. 9-8 będzie też.
2: My będziemy mieli taki kawałek na płytce razem z Maćkiem Buchwaldem, który się będzie nazywał Luzik 98, bo Maciek zaczął rapować, jak był 98, ja się urodziłem w 98 i kolega, którego zaprosiliśmy jeszcze na ten kawałek, też jest 98. Więc mam taki, będzie taki kawałek Luzik 98 i wydaje mi się, że to jest najlepszy kawałek z naszej płytki. Płytka już, wydaje mi się, że w lipcu
1: to
2: będzie.
1: To po kolei, raczej. Jeszcze dopogadamy, żeby Słuchaczok Radia nadążali za nami. Lalka 89, może cudownie to brzmi, jak nick jakiś taki na czacie starym.
2: Tak.
1: Jakiś WP, to, czat towarzyski, pamiętam.
2: W jakiejś gierce MMO.
1: Albo w jakiejś gierce, tak, bo ja lalkę jeszcze miałem, pamiętam, na maturze, ale nie pamiętam, ale wiem, że coś pisałem z Łęcką, ale już nie chcę dalej w to brnąć.
2: Ja coś chyba o panu Tadeuszu miałem.
1: Coś miałem to i chyba miałem coś Mickiewicza do wyboru, nie pamiętam. Pisanie klucz, matura... nie trafia do domu.
2: Też nie umiem.
1: Zupełnie, więc chyba miałem z tego mało punktów, ale wyszedłem na człowieka. chyba.
2: A matma jak ci poszła?
1: Ja nie miałem. Ja jeszcze byłem rocznikiem, który nie miał. Chyba przedostatnim, więc ja się w ogóle cieszyłem.
2: Bo ja się zawsze bałem matmy, ale się tak do tej matmy wziąłem, że ja jakoś dobrze ją zdałem w ogóle, chyba nawet lepiej niż polski.
1: O. A podstawę pewnie, tak?
2: Tak, podstawę.
1: Tak. Ale czyli to będzie trochę taka zabawa konwencją i właśnie tym, że to będzie ten przełom, że wchodzimy w ten taki, wiesz, kapitalizm, to wiesz, to niby mamy, a nie mamy.
2: Tak, no i tam będziemy się zastanawiać, co by się działo z Wokulskim i z Izabelą, gdyby żyli w tych czasach, w szalonych 90-sach, nie? Tak, więc zapraszamy. Ja też sam jeszcze nie wiem do końca sam jestem bardzo ciekawy.
1: Abstrakcyjne też
2: tak,
1: humor,
2: no to,
1: nie?
2: No, jak to w pożarach w burdelu.
1: Dokładnie, pamiętam. Czy jeszcze chcesz coś dodać do filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, bo tak uciekliśmy od niego?
2: W ogóle latamy po tematach. Tak, ja może po prostu tak powiem, bo chyba nie nazwaliśmy tego, że... ja tam gram postać Stacha, czyli chłopaka Nastki i wydaje mi się, że on jest dla Nastki, dla głównej bohaterki, którą gra Izabela Dudziak, jest jakimś ważnym

0: siebie czule.
1: Tak, i to... nawet macie tam takie trochę metafizyczne też nawiązania, tak. Pojawia się tam
0: CGI jest.
1: Tak, tak, tak, taka postać ześmiana nawet.
0: Tak.
1: Ale to już jak pójdziecie do kin, to to zobaczcie. A my wracamy za chwilę. Ostatnia część. Przypominam, że niezłym gościem Rokradia jest Piotr Napierała.
2: Niezły gość w Rok Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, Piotr Napierała w Rock Radio jest.
2: Jestem.
1: Aktor, te wcielenia to nazwać performer? Z tymi rzeczami na Instagramie?
2: Ja nie wiem, ludzie mówią, że komik, chociaż jako, komik. Tak jakoś nie wiem, że...
1: A ty myślałeś, że bardziej ten stand-up jeszcze jakoś tam brnąć?
2: No, jest taka rzecz, której nie mogę zdradzać.
1: Okej. Czyli dobrze
2: coś jest na rzeczy, ale tak. nie do końca będzie to stand-upowe, bardziej to będzie teatralne, ale to...
1: Okay. Bo ja się tak w ogóle zastanawiam, tutaj jesteś z postacią z Harry'ego Pottera, Dumbledorem, tak. Mówiliśmy o Grzegorzu Brownie i innych postaciach, chociaż właśnie postać Grzegorza Browna to najbardziej chyba jest lajkowana.
2: No bo jest kontrowersyjna.
1: Umówmy się. Wiążesz z tym jeszcze jakiś dalszy plan?
2: No właśnie.
1: Z zabawą głosami i tak dalej?
2: Ten plan się pojawił w ogóle wczoraj.
1: Super.
2: Rozmawiałem z pewną osobą i właśnie tylko, że niestety nie mogę nic o tym powiedzieć, wydaje mi się.
1: Bo nerkę stracisz, no.
2: Bo stracę nerkę.
1: Tak, podpisane.
2: Ale... Czy YouTube'owe dłuższe formy? Myślałem o tym, tylko... Trzeba by było rzeczywiście siąść wtedy i rozpisać jakiś scenariusz, bo ja wcześniej zajmowałem się trochę tym tak, że trochę bez planu. Chociaż te rolki osadzone w Harrym Potterze były gdzieś tam zaplanowane, bo musiałem sobie obejrzeć, przypomnieć, podstawić prawdziwe postaci pod historię z Harry'ego Pottera, ale wydaje mi się, że najczęściej te rolki powstawały tak, że stawiałem sobie telefon i po prostu zaczynałem improwizować, później magią montażu się to robiło i wychodziła.
1: Plus to, że po prostu, wiesz, na co dzień widzisz, co się dzieje, tak? Na świecie, nie?
2: Tak, i korzystasz z tego.
1: Z tych różnych mądrości.
2: Że ja zacząłem robić jeszcze rolki, jak Mr. Brown nie miał jeszcze tego oka. Później dołożyłem ciemny okular do tego po prostu.
1: Proszę, to jest cudowne. Ale właśnie wiem, o czym pomyślałem. Powstaje serial Harry Potter.
2: No tak. Chociaż ja się trochę wystraszyłem tego zwiastunu, niestety. Ale to wydaje mi się, że jesteśmy spaczeni chyba tamtymi filmami.
1: No ja się wychowywałem, bo ja jestem ten sam rocznik, co Harry Potter, czyli Daniel Radcliffe. Mhm. Ja od początku, od tego 2001...
2: A ty jesteś jak mój kuzyn. Mój kuzyn ostatnio to samo powiedział. Tak.
1: Dorastałem, więc mam totalny sentyment. No wiadomo, że Snape nie jestem jedyny na świecie, że moja ulubiona postać.
2: Tak.
1: Chyba. A to kto nie lubi czarnych charakterów. Ale pomyślałem sobie, kurczę... Ty się tam zgłoś do tego dubbingu, może byś spełnił swoje dziecięce marzenie.
2: Może tak.
1: No właśnie.
2: Kurczę, może to jest myśl.
1: No słuchaj, nie masz menadżera? Potrzebujesz?
2: A co, zajmujesz się takimi rzeczami?
1: Nie, ale zacznę.
2: Słuchaj. Nie. Pewno tam.
1: Żartuję, ale ty też poszedłeś w to, że przygotowujesz ludzi do studiów aktorskich.
2: Tak, ja
1: też.
2: Tak, to się nazywa szkoła, w której pracuję, nazywa się Waligórki i ja też do tej szkoły chodziłem, też się u Piotra Waligórskiego przygotowywałem. Tak. No i wydaje mi się, że jakąś taką naturalną drogą, przez to, że mieliśmy dobry kontakt, stało się to, że zacząłem pracować. I na początku to miałem taki stres związany z tym, że co ja od razu kończąc szkołę mogę młodym ludziom, którzy zdają, powiedzieć. A okazuje się, że jest coś takiego, że oni nie mają nad sobą jakiegoś profesora na tym etapie, tylko mają trochę kolegę, który powie, jak przed chwilą było w szkole, a wydaje mi się, że ta praca przygotowawcza do egzaminów wstępnych to przede wszystkim jest praca samemu i ci ludzie potrzebują tylko takich właśnie takich drogowskazów czasami, że słuchaj, to wygląda tak, oni tutaj jakby na tym egzaminie chcą tego. Musisz wejść i być jak najbardziej sobą, co brzmi jakoś tak...
1: I tylko sobą, to śpiewała.
2: Tak, to najłatwiej powiedzieć bądź sobą, ale to też jakby ten rok przygotowania często pozwala to odnaleźć, nie? Jak wejść na ten egzamin, rzeczywiście być naturalnie tu i teraz, reagować.
1: Tak się trochę też odblokować, nie? O czym mówiłeś na początku.
2: Bo wielu osobom wydaje się, że ten egzamin wstępny to tam trzeba przyjść już jako aktor, dzień dobry i już tam coś zagrać, a to właśnie nie o to do końca chodzi. To chodzi o to, że oni chcą poznać ciekawych ludzi, którzy są chętni pracować i się rozwijać. I to przede wszystkim o to chodzi. Ja nieraz jako student oglądałem też egzaminy wstępne, bo tam mogliśmy sobie siedzieć z tyłu za profesorami. I często było tak, że jak ktoś wchodził, to w pierwszych sekundach już było wiadomo. Że to po prostu...
1: Że jest ten pierwiastek jakiś poszukiwany. Tak.
2: I to i często ktoś może jakby coś tam się pomylić w tekście, coś zrobić źle, zadanie aktorskie, które oni rzucają na tym egzaminie, a jakoś swoim charakterem, swoim byciem tam nadrobić. Więc wydaje mi się, że dobrym przygotowaniem do szkoły też jest jakby po prostu życie, nie wiem, pójście popracowanie gdzieś w knajpie, poznanie jakichś ludzi nowych i tak dalej, że wszystko jest jakby doświadczeniem, wszystko jest rozwojem, no i jeśli oprócz tego gdzieś tam uczysz się tych tekstów, uczysz się robić te zadania, ale też doświadczasz w życiu po prostu, to
1: żeby
2: jest...
1: otworzyć kogoś, no bo ktoś, tak jak mówisz, może mieć tą wizję, że musi recytować na dzień dobry pana Tadeusza.
2: No tak.
1: Na poważnie.
2: A ja pana Tadeusza mówiłem rodzicom na Wigilii, bo w sensie, że też jest ważne to, żeby cały czas doświadczać i cały czas próbować stykać się z tym stresem.
1: A to a propos wyzwań, bo miałem cię to zapytać wcześniej, jeszcze a propos ról aktorstwa i tak dalej. Tak. Co jest większym wyzwaniem aktorskim? Korona Królów czy 1670?
2: Kurczę, wydaje mi się, że... Oj, ciężko odpowiedzieć na to pytanie.
1: Wydaje mi się, że
2: wszystko było jakiegoś rodzaju wyzwaniem. Wydaje mi się, że 1670, no bo... kurczę. Tam jest tak, że tam trzeba wszystko grać na poważnie. Że ja pamiętam, że jak przyszedłem, to jakoś tak... nie wiem, miałem takie poczucie, że to musi być śmiesznie i właśnie bardzo szybko zostało to sprowadzone, że właśnie nie, to wszystko jest jakby prosto, rozmawiacie normalnie. Wydaje mi się, że dlatego to jest śmieszne i dlatego w tym jest jakby duża wartość, że
1: na powagę, że widzisz głupotę czasami,
2: prawdziwych ludzi.
1: Tak.
2: Chociaż wydaje mi się, że Korona Królów też była jakimś wyzwaniem. Bardzo dużo tych dni tam miałem i to było wyzwaniem dlatego, że to była jakaś taka pierwsza rzecz w telewizji, co robiłem po szkole, więc to było pierwsze doświadczenie w ogóle z kamerą, ale nie ukrywam, że bardzo dużo się tam nauczyłem, bo to te odcinki były jeden za drugim, tam się bardzo dużo scen jednego dnia robiło i wydaje mi się, że naprawdę obyłem się z kamerą.
1: Nie, bo to na swój sposób kultowe też, więc dlatego to pytam, nie mówię tylko z innych jakichś tam pobudek.
2: No tak, to wszystko jest jakieś, wszystko jest jakimś takim polem do nauki też. Wydaje mi się, że też aktorzy...
1: Od razu Quentin Tarantino nie zadzwoni.
2: No tak.
1: Trzeba swoje zrobić na początku.
2: Tak, ale myślę, że trzeba jak najszybciej iść do pracy, jak najszybciej starać się o tę pracę, jeśli człowiek kończy szkołę teatralną, bo jednak w tej pracy najbardziej się uczysz, bo dostajesz za to pieniądze, nie możesz tego zawalić.
1: No oczywiście, że tak.
2: A w szkole jednak to jest jeszcze wszystko takim... troszkę, no nie chciałbym tak w taki sposób mówić, no ale jednak się bawisz trochę, myślę, że jednak masz te ściany wypchane poduszką.
1: Znaczy warto mieć tą, wiesz, szkołę, żeby mieć jakąś wiedzę na ten temat, no ale bez praktyki, no to wiesz, skończysz studia i od razu nie zostaniesz aktorem, no musisz coś robić w międzyczasie.
2: No tak.
1: I to jest w zasadzie w wielu już zawodach, nie tylko aktorskim przecież.
2: No tylko niestety czasami człowiek czeka bardzo długo na to, myślę, że jeśli ktoś jakby bardzo chce, to można też robić dużo swoich rzeczy i one w pewnym momencie przyniosą to. Tak mi się wydaje, że...
1: A ty odczuwasz, że to bardzo propsuje, że te oferty i rzeczy, zwłaszcza jeśli chodzi o aktorstwo, nie? Bo na pewno tutaj jeszcze czujesz taki niedosyt, że to się będzie działo dopiero przed tobą. To się powoli czujesz, że otwiera, że zwracają uwagę?
2: Wydaje mi się, że na pewno ma to teraz jakiś wpływ, ale co jest ważniejsze, ja zacząłem odczuwać dzięki temu większy spokój. Przez to, że jakoś dywersyfikuję sobie tę działalność, że robię kilka rzeczy naraz, to w żadnej nie mam jakiegoś stresu o to, co będzie. Bo jak w jednej się lekko wypalasz, to przeskakujesz sobie w drugą i zaraz przyjdą pomysły do tamtej, w której się przed chwilą wypalałeś.
1: Tak.
2: Więc więc też nie mam jakiegoś stresu związanego z pracą w aktorstwie. I też tak jak wcześniej mówiliśmy, że w momencie, jak się człowiek na to nie napina, to jest prościej. To lepiej po prostu ci idzie. I tak chyba jest we wszystkim, jak coś robisz na luzie. To
1: jest łatwiej, to
2: jest
1: może nawet przejść wtedy w prostszy sposób. Powoli kończymy, ale jeszcze mieliśmy o to zahaczyć, chociaż sam też wspomniałeś. Ta konwencja jeszcze muzyczna u ciebie, czyli hip-hop. Kto posłucha tekstów, to zrozumie, ale na ile jest tam powagi, a na ile robienia sobie jaj?
2: Wydaje mi się, że...
1: Bo produkcyjnie to brzmi, naprawdę, ja tylko powiedziałem ci poza anteną, poza antenią. Tak jest, że wiesz, tam są różne nawiązania do hip-hopowców, ale właśnie, nie wiem, stary Fish, to się, znaczy młody Fish.
2: Stary, młody Fish,
1: dokładnie. Tam jest kawałek, pamiętam, Terapia, gdzie jest Marcin Janutkiewicz, tak. Tam brzmi jak Justin Timberlake prawie, że...
2: Ciekawe.
1: Żyjemy w symulacji, no to wiadomo, Marek 17 o hejcie, no spoko są te kawałki.
2: Marek 17 jest bardzo poważnym kawałkiem.
1: No jest.
2: On też ma tę otoczkę śmieszności. Tak. Wydaje mi się, że zaczęło się od śmiesznych rzeczy,
1: tak.
2: Ale zaczęliśmy coraz bardziej przemycać tam nasze
1: rozkminy. Tylko słuchaczom, żeby się pogubili, powiedz właśnie, jest. Z kim to robisz i o co tutaj chodzi.
2: Tak, jest projekt Lil Piotruś i Buchwi, w którym ja i Maciek Buchwald rapujemy.
1: Tak.
2: Nagrywamy tak naprawdę teraz już czwartą płytkę. Do każdego kawałka robimy zawsze klip, więc nie ma po prostu kawałka, który jest bez klipu, bo wydaje mi się, że to też jest dla nas ważne, żeby był obraz, przez to, że Maciek jest filmowcem, to i jakoś zawsze mamy taką chęć, żeby na każdym poziomie się w tym spełnić, występując, czyli grając koncert, nagrywając to w studio i robiąc klipy, które nagrywa nam Janusz Szymański, ale też Tomek Gajewski, i jakby szukamy też różnych współprac dookoła tego. Zaczęli nagrywać z nami real raperzy i gdzieś wydaje mi się, że w środowisku rapowym jesteśmy jakąś taką ciekawostką, chociaż parę propsów zgarnęliśmy już tam. Więc wydaje mi się, że jest to gdzieś tak na granicy wygłupu i powagi. Niektóre kawałki są bardziej poważne, niektóre bardziej śmieszne. To się też trochę ze sobą miesza, ale często o jakichś poważnych rzeczach można powiedzieć w taki sposób trochę bardziej komiczny.
1: Tak, tam był jakiś kawałek, już nie pamiętam, o kryzysie męskości. Trochę
2: tak, to był nasz pierwszy kawałek w ogóle, pod tytułem Wespa.
1: Wespa, dokładnie.
2: O tym, że jesteś...
1: To właśnie miałem takie, że to jest fiszowe.
2: Tak. I że jesteśmy nie do końca męscy, bo nie mamy prawa jazdy i jeździmy wespami, bo jakoś tak się zgrało, bo poznaliśmy się z Maćkiem Buchwaldem na castingu i on tam przyjechał wespą i ja mu powiedziałem, ja też jeżdżę wespą. I pamiętam, że ja nagrałem już jako Lil Piotruś jakiś kawałek w szkole, bo to była postać stworzona w ogóle w szkole teatralnej na improwizacji, bo mieliśmy czas pandemii i nie mogliśmy tej improwizacji mieć na żywo i mieliśmy nagrywać takie vlogi jako jakieś wymyślone postaci. Ta postać po prostu tak powstała i ja nagrywałem jakieś vlogi, ja też zacząłem nagrywać kawałki, bo jakoś tak w dzieciństwie też, wiadomo, wspominaliśmy, chciałem rapować, więc też to była jakaś taka odkurzona pasja z dzieciństwa. No i później puściłem ten kawałek gdzieś Maćkowi, jak się spotkaliśmy na mieście i on mówi, kurde, ja też chciałbym nagrać. No i tak powstała Wespa i później jakoś przez przypadek zrobiliśmy już z 25 kawałków.
1: No tak,
2: chyba.
1: Dokładnie, poszło.
2: Poszło, więc zapraszamy, żeby słuchać na Spotify. Wydaje mi się, że jest to niszowe i my też trochę chcemy, żeby to było sobie w takiej niszy.
1: Jeszcze chwila i na openerze wystąpicie.
2: Już tam nas zapraszają powoli na koncerciki. Więc...
1: Na festiwale czy gdzieś, dokładnie. Poszedłbym.
2: Więc to zapraszam grać, bardzo grać, będę to, dawał znaka. Właśnie,
1: to koniecznie. Czego ci życzyć?
2: Spokoju, zdrówka i tobie też tego życzę.
1: Ja dziękuję panu. Dziękuję bardzo tutaj. No w sumie to głębokie zakończenie mamy. A co złego, to nie my. Mam nadzieję, że się tam nie pogubiliście.
2: Dużo mówię, to prawda.
1: Prawda.
2: To prawda.
1: Zgadzam
2: prawda.
1: Się. Zgadzam się. Więc w studiu Rock Radio nie Grzegorz Bramca.
2: Szczęść Boże.
1: Boże, tak. Czekałem na to. Piotr Napierała, nie jestem gościem Rock Radia. Dzięki wielkie za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam. Do widzenia.
2: Pozdrawiamy.
0: Niezły gość w Rock Radio 103.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: To jest Rock Radio.